święci darmoleczący i cudotwórcy Kosmo i Damianie, nawiedźcie niemoce nasze. Darmo otrzymaliście, darmo obdarzajcie nas. Tak brzmią słowa troparionu do świętych darmoleczących Kosmy i Damiana. Dziś przypada liturgiczne wspomnienie tych świętych braci żyjących w III wieku w Rzymie. A na naszych zegarach mamy już po godzinie 16 i rozpoczęliśmy audycję prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce takiej rozgłośni radiowej. W dzisiejsze popołudnie i wieczór będzie z Państwem wyjątkowo Julia Ochrymiuk. Serdecznie zapraszam do słuchania tej wtorkowej audycji. O świętych Kosmie i Damianie będziemy jeszcze mówić w dzisiejszym programie. Już teraz na naszej antenie troparion i kondakion do tych świętych, a następnie ramówka programu.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby poznać ramówkę dzisiejszego wtorkowego programu. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytania z Pisma Świętego oraz słowo duchowego pouczenia do fragmentu Ewangelii. Dzisiejsze kazanie wygłosi ojciec Rustam Below. Następnie o świętych Kosmie i Damianie rozmawiać będziemy z ojcem Włodzimierzem Misiukiem. Punktualnie o godzinie 17 dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, a następnie stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejna audycja z cyklu Wędrówki po Podlasiu, przygotowana przez pana Lecha Pileckiego. Około godziny 18 rozpoczniemy wspólną modlitwę podczas akafistu do świętych Kosmy i Damiana. Zaraz po nabożeństwie o modlitwie uzdrowienia mówić będzie archimandryta Hiob. O godzinie 20 ponownie dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, a w ostatniej godzinie dzisiejszego programu audycja A kiedyś to było, rozmowy o życiu i cerkwi. Gościem dzisiejszej audycji będzie ojciec Jan Jaroszuk. A zwieńczeniem tego programu, jak już co dzień, będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się ramówka dzisiejszego programu. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21:00.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś wtorek, 14 lipca według nowego stylu. Liturgicznie wspominamy świętego Potita, świętego Piotra Patrycjusza, świętą Angelinę Serbską, a także świętych darmoleczących Kosmy i Damiana, o których więc

Święci męczennicy Kosma i Damian żyli w III wieku w Rzymie. Obaj otrzymali od Boga talent leczenia ludzi. Wykorzystując go, uzdrawiali chorych, nie biorąc za to żadnych opłat. Mówili, że to siłą Chrystusa leczymy, uwierzcie w Niego, a będziecie zdrowi. W ten sposób nie tylko uzdrawiali ciała, ale także i dusze wielu pogan. Od 2009 roku cząsteczka relikwii tych świętych znajduje się w parafii świętego Jana Teologa na Bacieczkach w Białymstoku. Akatysty przed ikoną i relikwiami świętych lekarzy Kosmy i Damiana są odprawiane w każdą niedzielę o godzinie 17. A więcej o życiu i działalności tych świętych na naszej antenie już dziś po godzinie 17.

0: Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli czytania z Pisma Świętego. Cerkiew zaleca naszej uwadze fragment pierwszego listu świętego apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 6, wersety od 20 do 12 z rozdziału 7, a także z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 14, wersety od 2 do 13. Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań biblijnych.
1: Czytania Pisma Świętego. Bracia, wysławiajcie więc Boga w ciałach waszych i duszach waszych, które należą do Boga. Co do tego, o czym pisaliście, dobrze jest, gdy mężczyzna nie dotyka kobiety. Ale ze względu na rozpustę, niech każdy ma swoją żonę i każda kobieta niech ma własnego męża. Niech mąż oddaje żonie należną jej miłość, podobnie i żona mężowi. Żona nie rozporządza swoim ciałem, ale mąż. Podobnie i mąż nie rozporządza swoim ciałem, ale żona. Nie unikajcie siebie nawzajem, chyba że za obopólną zgodą na jakiś czas, aby przebywać w poście i modlitwie. Potem znowu bądźcie ze sobą, aby nie kusił was szatan z powodu waszej niewstrzemięźliwości. A to mówię, dając radę, a nie z polecenia. Chcę bowiem, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, ale każdy ma własny dar od Boga. Jeden taki, drugi inny. Mówię zaś niezaślubionym i wdowom. Dobrze byłoby dla nich, gdyby pozostali tacy jak i ja. Jeśli jednak wytrwać nie mogą, to niech się pobiorą. Bo lepiej jest pobrać się, niż płonąć. A zaślubionym nakazuje nie ja, ale Pan. Żona niech nie odchodzi od męża. A gdyby odeszła, niech zostanie samotna lub niech się z mężem pojedna. A mąż niech nie odchodzi od żony. Pozostałym mówię ja, a nie pan. Jeśli jakiś brat ma żonę niewierzącą i ta zgadza się mieszkać z nim, to niech jej nie odrzuca.

W owym czasie, usłyszawszy Herod tetrarcha wieść o Jezusie, rzekł do swoich sług: To jest Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego dokonują się przez niego dzieła mocy. Herod bowiem, pojmawszy Jana, zakuł go w kajdany i wtrącił do więzienia przez Herodiadę, żonę Filipa, brata swego. Mówił mu bowiem Jan: Nie godzi ci się mieć jej. I chciał go zabić, ale bał się ludu, bo go mieli za proroka. Gdy nastał dzień urodzin Heroda, tańczyła córka Herodiady pośrodku gości i spodobała się Herodowi. Toteż pod przysięgą przyrzekł jej dać, o co by poprosiła. Ona zaś, namówiona przez swoją matkę: Daj mi, rzecze, tu na tacy głowę Jana Chrzciciela. I zasmucił się król, lecz dla przysięgi i współbiesiadników rozkazał, by jej dano. I posłał, by ścięto Janowi głowę w więzieniu. I przyniesiono głowę jego na tacy i dano dziewczynce. I zaniosła swojej matce. I przyszedłszy, uczniowie jego zabrali ciało jego i pogrzebali je. I poszli opowiedzieć Jezusowi. Gdy to usłyszał Jezus, odpłynął stamtąd łodzią na miejsce pustynne, by być na osobności. Ale tłumy, usłyszawszy to, szły pieszo z miast w ślad za nim.

0: Za nami dzisiejsze czytania z Pisma Świętego, a już teraz przyszła pora na duchowe pouczenie. Homilię wygłosi ojciec Rustam Below, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim.
1: Duchowe pouczenie.
2: Na imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj prawosławna cerkiew świętuje pamięć świętych Kasmy i Damiana, ludzi, którzy darmo liczyli. Tak jest przetłumaczone z cerkiewno-słowiańskie słowo bezsrebrniki, choć samo słowo bezsrebrniki jest o wiele większe, szersze, głębsze niż darmo liczące. Ci, którzy czytali żywot tych świętych, to na pewno wiedzą, że oni nie tylko uzdrawiali, ani w ogóle służyli pomocą, dosłownie służyli pomocą w każdej rzeczy, którą widzieli, że człowiek potrzebuje. I w tym polega, na tym polega ich cud, to był ich cały żywot i cały sens ichniego życia pomagać. W dzisiejszych czasach to modno to określić słowem altruizm, pomoc bliźniemu. Ja myślę, że tu trzeba byłoby użyć zupełnie innego określenia. Na pewno nie altruizm, na pewno nie bezinteresowność. Oni w każdym człowieku widzieli obraz i podobieństwo Boże. Oni w każdym człowieku widzieli Chrystusa. I pomagali człowieku, widząc przed sobą samego Zbawiciela. Oni dosłownie wcielali słowo Chrystusa z Ewangelii, które my wszyscy z wami znamy, bo co roku przed Wielkim Postem to Ewangelię czytamy. Ewangelia o strasznym sudzie, o sądzie ostatecznym, gdzie Chrystus, kiedy sądzi ludzi, nie pyta ich o to, jak oni wierzyli, ile oni modlitw przeczytali, jak się pościli, a o co pyta? A jak ty podchodził do potrzeb swojego bliźniego? Kiedy ty widziałeś, że on czegoś potrzebuje i ty możesz mu pomóc, czy ty jego odwiedziłeś, czy ty jego nakarmiłeś, czy ty w ogóle byłeś przy nim, choć dobre słowa powiedziałeś dla tego człowieka. I jeśli tak, to Chrystus mówi, przyjdźcie do mnie. Królestwo Boże, które od zarania dziejów przygotowane dla was, jest wasze. Bo ty byłeś podobny mnie. Bo to, co zrobiłeś dla jednego człowieka, dla mnie zrobiłeś. I właśnie tym żyli święty Kosma i Damian. Oni rzeczywiście otrzymali dar uzdrowienia, tak. Jak w dzisiejszym Ewangelii czytaliśmy, że darem otrzymaliście, darem oddawaliście, mieli dar. I kuszące jest czasami pomyśleć, no ot, oni dostali ten dar, a ja tego daru nie mam. Stop. A czy tylko o tym właśnie darze chodzi? Tylko stricte uzdrowienie? Nie. My z żywota tych samych świętych, i nie tylko ich, ale i innych, których też nazywamy bezsrebrników, oni pomagali. Po prostu pomagali we wszystkim. Jak tylko widzieli potrzeby, to sami szli, ich nie trzeba było prosić. I rzeczywiście, oni nie oczekiwali niczego w zamian. I to jest bardzo ważne, że bardzo często my, ludzie, oczekujemy wdzięczności. I to jest wielki błąd. Chciałabyś oczywiście, o ludzku, ale właśnie tu zaczynają się wielkie problemy. Oczekujemy wdzięczności. My czegoś chcemy w zamian. A wot oni tego nie chcieli. Ani w ogóle o tym nawet nie myśleli. Ja mówię o tych świętych Kasmie i Damianie, o których my dzisiaj mówimy. Oni po prostu pomagali, bo darem jest to, co każdy z nas otrzymał. Dar umiejętności miłować bliźniego. Dar miłości. I ten dar otrzymał każdy człowiek. A już tym bardziej każdy chrześcijanin, który ochrzczony Duchem Świętym, oświęcony, który spowiada się, przyczyszcza ciało i krwi Chrystowej, on w Chrystusie i on posiada ten dar. Ot jak on tego daru używa? Czy używa tego daru w ogóle? Każdy z nas może i musi pomagać swojemu bliźniemu i w tym momencie stajemy się podobnym do Chrystusa i stajemy się również jak święty Kosma i Damian, bracia i siostry. Niech każdy z nas pomyśli, czy chciałby mieć w swoim życiu człowieka, na którego mógłby polegać. I oczywiście, że tak. polegać, wiedzieć, że ten człowiek zawsze pomoże i nawet nie będzie myślał o jakiejś wdzięczności, bo dla niego to jest naturalne, on pomoże z radością. No to bądźmy też takimi ludźmi. Postarajmy się w swoim życiu też być podobnymi im, żeby z tego daru miłości do bliźniego choć coś dla niego zrobić, nie oczekując niczego w zamian. Robić to naprawdę z radością, zrobić i zapomnieć o tym. Żeby na nas spełniły się również słowa samego naszego Zbawiciela, niech twoja prawa ręka nie wie, co robi lewa. Drodzy bracia i siostry, pozdrawiam was serdecznie wszystkich z tym wielkim świętym, z tym wielkim przykładem, z tą objawioną nam miłością zwykłych ludzi, którzy byli takie same jak my. I choć żyli oni 1500 lat temu, nic się nie zmieniło, bo i łaska Boża jest taka sama, i chrześcijaństwo jest takie same, i prawosławie jest takie same, i my jesteśmy ludźmi Bożymi, które każdy z nas obraz i podobieństwo Boże, każdy z nas jest ochrzczony w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i jest chrześcijaninem. Amen. Спасибо, Господи.

Dzisiejsze kazanie wygłosił ojciec Rustam Below, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim. A już za kilka minut na naszej antenie rozmowa z ojcem Włodzimierzem Misiukiem na temat świętych Kosmy i Damiana. Zachęcamy do pozostania na falach Radia Ortodoksja.

0: Święci Kosma i Damian noszą przydomek darmoleczących i cudotwórców, ponieważ byli lekarzami i pomagali potrzebującym. Do dnia dzisiejszego wiele osób modli się do nich, prosząc o zdrowie dla siebie i swoich bliskich. Wśród świętych są trzy pary darmoleczących braci lekarzy o imionach Kosma i Damian, żyjących w tym samym okresie – rzymskich, arabskich i azyjskich. Nazywani są tak od miejsc, w których żyli i zostali zamęczeni. Już teraz na naszej antenie rozmowa o świętych Kosmie i Damianie. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Gość Radia Ortodoksja.
0: Jeśli spojrzymy w kalendarz liturgiczny Cerkwi Prawosławnej, to widzimy, że codziennie przypada wspomnienie różnych świętych. Przykłady ich życia i działalności często mogą być inspiracją w codziennym życiu. Nasze dzisiejsze spotkanie związane jest z postaciami świętych darmoleczących Kosmy i Damiana. A w studiu Radia Ortodoksja gościmy ojca Włodzimierza Misiuka, kustosza akademickiej Cerkwi Świętej Marii Magdaleny w Białymstoku. Sława Jezusu Chrystu.
2: Bo wieki sława.
0: Kim byli święci Kosma i Damian?
2: No jak czytamy w kalendarzu cerkiewnym, to byli święci, cudotwórcy, darmo leczący. Po grecku nazywani są anargyrii, a po cerkiewnosłowiańsku bezsrebrennicy, czyli ci, którzy nie pobierali srebra, to akurat kruszec, z którego wytapiane były monety. Także no, trzeba ich kojarzyć z uzdrowieniami, których

0: I określani są też jako rzymscy, arabscy albo azjatyccy święci. No jest, można powiedzieć, małe zamieszanie. To budzi swego rodzaju niepokój, bo te trzy pary świętych, chyba we wszystkich przypadkach, to właśnie bracia i do tego bliźniacy. No i do tego też żyli mniej więcej w tym samym czasie, choć w różnych regionach. Chociaż ta nazwa rzymscy wynika z tego, że tam zakończyli swoje życie. W jednym z żywotów o tym mowa. A pozostali kojarzeni są z innymi regionami. Z pograniczem obecnej Turcji i Syrii. No i też z Mezopotamią.
1: Wspomniał ojciec, że o tych świętych mówimy, że są darmoleczący. Co oznacza to określenie?
0: No właśnie to, że nie pobierali opłat za swoje lecznicze działania, które też wynikały z daru Ducha Świętego, z charyzmatu leczenia. Stosowali się do biblijnego zalecenia. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. W żywotach pojawiają się rozbieżności. W jednym z nich mowa, że nie pobierali opłat od ludzi biednych. Leczyli biednych, których nie było stać na leczenie, nie pobierając żadnych opłat, podczas gdy ludzi zamożnych przyjmowali jakieś wynagrodzenie, ale też mowa o tym, że przekazywali je biednym. W innych wersjach żywotu mowa o tym, że byli bardzo konsekwentni pod tym względem i nie przyjmowali żadnego wynagrodzenia. Natknąłem się na taki fragment. Jeden z braci przyjął, mowa tam o trzech jajach. Ta uzdrowiona kobieta bardzo chciała jakoś podziękować, no i uparła się, upierała się przy tym, no i wręczyła te jaja, wiedząc, że to nie przez to, że została leczona, ale przez pamięć o Bogu w trójcy osób. No i uległ. Nie pamiętam, czy był Kosma, czy Damian. Ale potem brat miał do niego to pretensje. Ale też było powiedziane w tym żywocie, że trzeba wziąć pod uwagę to, że przyjął te jaja nie jako wynagrodzenie, ale jako sposób na oddawanie chwały Bogu w trójce osób. I to miało załagodzić spór pomiędzy braćmi.
1: Święci Kosma i Damian są patronami lekarzy. Ale jakie wartości przekazywane przez tych świętych najbardziej przydadzą się właśnie nie tylko lekarzom, ale i współczesnym ludziom?
0: No myślę, że ogólnie można to potraktować jako ich przykład, można potraktować jako wezwanie i przypomnienie do tego, żeby przynajmniej odwiedzać chorych. No nie każdemu, nawet lekarzowi, takim jak Kosma i Damian, dany jest taki dar uzdrawiania. Leczymy ludzi, lekarze starają się robić to, co robią najlepiej, jak potrafią, żeby pomagać, ale bywają różne choroby, na niektóre ciągle jeszcze nie ma sposobu. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że leczenie potrzebuje też wspomagania. To nie tylko lekarze, to nie tylko lekarstwa, to nie tylko terapie, które powinny być w różnych chorobach stosowane. Bardzo ważne i bardzo pomocne są odwiedziny właśnie. I to mogą nie tylko lekarze, czy pielęgniarki, czy pielęgniarze, którzy pracują w szpitalach, cała obsługa, to nie tylko rodzina, to też mogą być znajomi, przyjaciele, a nawet parafianie. Odwiedziny mają ogromne znaczenie i bardzo, bardzo pomagają w

0: we wracaniu do zdrowia.
1: Ojciec Włodzimierz, którego gościmy dziś w naszym studiu, jest także kapelanem szpitalnym. Na co dzień pomaga modlitewnie chorym. Czy w posłudze kapelana szpitalnego odczuwa ojciec obecność świętych Kosmy i Damiana?
0: Pamiętam o nich i o innych świętych darmo leczących. Kiedy sprawujemy molebień w intencji chorych i pracowników szpitala, zawsze wspominam tych właśnie świętych darmo leczących. No, traktuję ich życie i ich działanie jako właśnie przypomnienie o tym, żeby na wszelkie możliwe sposoby pomagać. No, chciałbym leczyć, ale jak już mówiłem, nie każdemu to dane, więc próbuję robić to, co każdy z nas może robić. Gdy jestem w szpitalu, no, odwiedzam chorych, próbuję z nimi rozmawiać. Niektórzy potrzebują, no, jak to się mówi, duchowego wsparcia. No, to może być rozmowa, to też są sakramenty, misteria. Jest misterium chorych, namaszczenie olejem, które też nazywamy soborowaniem. Jest spowiedź i komunia. Spowiedź, jedna z nazw tego misterium w naszej cerkiewnej terminologii to wraczebnica, czyli lecznica. Bo wszystkie nasze grzechy to choroby duszy. Nie też trzeba leczyć, ale jedynym lekarzem, który może je wyleczyć, który je leczy, jest Pan Bóg. Spowiedź to wizyta u lekarza, lecznica, a przyczeszczenie, Komunia Święta, to lekarstwo i pokarm śmiertelności. Jako kapelan właśnie udzielam tych sakramentów. Wierzę, że mam też, no, jako kapelan swój udział w tym procesie uzdrawiania chorych, leczenia chorych.
1: A na czym właściwie polega posługa kapelana szpitalnego? Tutaj już ojciec właściwie o tym wspomniał, ale na jakiego rodzaju jeszcze pomoc mogą liczyć pacjenci?
0: Pacjenci to część jeszcze większej całości. No, w szpitalu leczą, czy leczeni są chorzy, ale odwiedzają ich członkowie rodzin. Tam też są pracownicy. Już na samym początku mojej posługi jako kapelana szpitalnego odkryłem, że takie duchowe wsparcie, jakaś rozmowa, czy nawet sama obecność pomaga nie tylko, pomaga i potrzebne jest nie tylko chorym, ale też i rodzinom, i pracownikom. No, bywają bardzo trudne, jak to się mówi, przypadki chorób, czy trudne okoliczności. No, chorzy umierają też w szpitalu i bywają takie niespodziewane zdarzenia. Badania są prowadzone, no i wyniki są zadowalające, a tu nagle niespodziewanie, jakieś załamanie się pojawia z jakiegoś powodu nieznanego, no i chory odchodzi. No, lekarze i pracownicy szpitala to przeżywają. Też trzeba na to jakoś reagować. Ale myślę, powtarzam jeszcze raz, bardzo, bardzo ważne, też mówię z własnego doświadczenia, też byłem kiedyś pacjentem, to przez długi czas. Dane mi było wtedy odkryć, jak bardzo ważne, jak bardzo pomocne są odwiedziny. I chciałbym skorzystać z tej okazji, żeby zachęcić wszystkich słuchaczy, żeby odwiedzali chorych, o których się dowiedzieli, czy to w domu, w ich domach, czy po sąsiedzku, czy właśnie w szpitalu. To naprawdę pomaga, to naprawdę potrzebne, naprawdę warto odwiedzać.
1: To bardzo ważne, o czym ojciec mówi. I wracając jeszcze do postaci świętych Kosmy i Damiana, co sprawia, że właśnie ci święci zajmują szczególne miejsce wśród patronów lekarzy?
0: No właśnie to, że tak intensywnie leczyli, i to jak w owych czasach no, nie było zakładów ubezpieczeń społecznych, nie było ubezpieczeń, które byłyby w stanie, czy pokrywałyby koszta leczenia. To były trudne czasy, nie tylko z tego względu. właśnie ci święci, Kosma i Damian, ci rzymscy i arabscy, czy azjatycy, jak ich też tak się określa, no, konsekwentnie pomagali wszystkim potrzebującym, nie tylko chrześcijanom, ale też i niewierzącym, poganom. I do tego właśnie to, że nie pobierali za to opłat, no, to im było poczytywane za wielką zasługę. Myślę, te postacie no, są przykładem, mogą i powinny być przykładem właśnie, żeby dokładać wszelkich możliwych starań, żeby udzielać pomocy wszystkim potrzebującym.
1: Zbliżamy się już do końca naszej dzisiejszej rozmowy i na podsumowanie zanotowałam sobie takie pytanie. Czy w dzisiejszych czasach można zostać współczesnym Kosmą lub Damianem, nie będąc lekarzem? W jaki sposób?
0: No to właściwie już powiedziałem. Upieram się ciągle przy tym, że odwiedzanie chorych jest bardzo pomocne i jest bardzo potrzebne. Żeby to udowodnić, zacytuję fragment Ewangelii, w którym nasz Pan Jezus Chrystus mówi o sądzie ostatecznym i mówi o tym, za co na tym sądzie będziemy sądzeni. Wspomnijmy, kiedy Pan przyjdzie sądzić żywych umarłych i wszyscy ludzie staną przed Jego tronem, sprawiedliwi po prawej stronie, niesprawiedliwi po lewej, Pan zwróci się do tych po prawej stronie, do sprawiedliwych, ze słowami zaproszenia. Powie im, wejdźcie do królestwa, które jest za od wieków przygotowane i wytłumaczę dlaczego. Bo kiedy byłem głodny, daliście mi jeść, kiedy byłem sprawiedliwy, daliście mi pić, kiedy byłem nagi, odzialiście mnie, kiedy byłem wędrowcem czy uchodźcą, przyjęliście mnie, a kiedy byłem chory czy uwięziony, odwiedziliście mnie. Ci sprawiedliwi będą się wykręcać. Będą twierdzić, że Panie, ale nie widzieliśmy Ciebie w takim stanie, głodnego, sprawiedliwego, nagiego, jako uchodźcę, czy wędrowca, czy jako chorego, czy uwięzionego. Pan wtedy im powie, cokolwiek uczyniliście bliźniemu swemu, mnie to uczyniliście. To bardzo ważne wskazanie. To bardzo ważne słowa. Właśnie trzeba je wspominać, bo tutaj wyraźnie mowa o tym, za co będziemy sądzeni. Całe nasze życie to przygotowanie do tego sądu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ten sąd ostateczny ludzie często nazywają, może nawet przeważnie nazywają, sądem strasznym. Ale dlaczego? Ja myślę, że wynika to stąd, że w tej opowieści samego Jezusa wynika, że będziemy sądzeni nie tylko za ewidentne zło, którego się niestety dopuszczamy, za grzechy, które popełniliśmy. Będziemy sądzeni za brak dobra. Bo dawanie komuś jeść, czy pić, czy pomaganie nagiemu, czy choremu, czy uwięzionemu, czy przyjmowanie wędrowca, to są dobre działania. Za ich brak będziemy sądzeni. Bo ci niesprawiedliwi usłyszą podobne słowa, tylko trochę inaczej. Idźcie precz, w ogień nieugaszony. Bo kiedy byłem głodny, nie daliście mi jeść, kiedy byłem sprawiedliwy, nie daliście mi pić, kiedy byłem nagi, nie odzialiście mnie, kiedy byłem uchodźcą, nie przyjęliście mnie, a kiedy byłem chory czy uwięziony, nie odwiedziliście mnie. Ci niesprawiedliwi też będą się wykręcać. Panie, nie widzieliśmy Ciebie w takim stanie. Na co słyszą? Czegokolwiek nie uczyniliście bliźniemu swemu, mnie tego nie uczyniliście. Odwiedzajmy zatem.
1: I tym ważnym przesłaniem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Zachęcamy naszych słuchaczy do zgłębiania swojej wiedzy o świętych Cerkwi Prawosławnej. A dziś o postaciach świętych Kosmy i Damiana rozmawialiśmy z ojcem Włodzimierzem Misiłkiem, kustoszem Cerkwi Akademickiej Świętej Marii Magdaleny w Białymstoku. Dziękuję za rozmowę.
0: Też dziękuję.
2: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

Z nami rozmowa z ojcem Włodzimierzem Misiłkiem o świętych Kosmie i Damianie, których to liturgiczne wspomnienie dziś przypada. A na naszych zegarach zbliża się już godzina 17. To znak, że za chwilę dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. W wiadomościach dziś m.in. na temat pielgrzymki autokarowej do Zaleszan.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 14 lipca według nowego stylu. Liturgicznie wspominamy świętego Potita, świętego Piotra Patrycjusza, świętą Angelinę Serbską, a także świętych darmoleczących Kosmy i Damiana. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o pielgrzymce autokarowej do Zaleszan, a także na Świętą Górę Grabarkę.

Cerkiewny świętego Spiridona Stremituntu serdecznie zaprasza do uczestnictwa w autokarowej pielgrzymce do monasteru w Zaleszanach. W sobotę 25 lipca na uroczystości święta zaleszańskiej ikony Matki Bożej. W programie pielgrzymki o godzinie 6.30 wyjazd z placu przy zajeździe Bakunówka w Sokółce, o godzinie 8.00 akatyst, o godzinie 9.30 powitanie hierarchów, o godzinie 10.00 boska liturgia, o godzinie 13.00 przejazd do Miękisz do kapliczki Życiodajne Źródło, a o godzinie 15.00 wyjazd do Sokółki. Informacje i zapisy pod numerem telefonu 503 503 788, 503 503 788 lub u starosty cerkiewnego. Wyjazd będzie możliwy przy zgłoszeniu co najmniej 10 osób, dlatego organizatorzy bardzo zachęcają do wcześniejszych zapisów. Bractwo świętego Atanazego Brzeskiego przy parafii świętego Ducha w Białymstoku zaprasza 18 sierpnia na pielgrzymkę na świętą Górę Grabarkę z okazji święta iwierskiej ikony Matki Bożej. O godzinie 7.30 wyjazd spod parafii świętego Ducha w Białymstoku przy ulicy Antoniuk Fabryczny 13, o godzinie 10.00 święta liturgia, o godzinie 17.30 powitanie hierarchów, o godzinie 18.00 udział w nabożeństwie całonocnego czuwania ku czci Przemienienia Pańskiego, a o godzinie 21.00 wyjazd do Białegostoku. Powrót planowany jest na godzinę 23.00. Informacje i zapisy pod numerami telefonów 508-954-311 lub 534-469-470. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w pielgrzymce autokarowej na Świętą Górę Grabarkę.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego. Przyszła pora, aby przypomnieć sobie, co jeszcze usłyszymy w dzisiejsze wtorkowe popołudnie i wieczór. Za chwilę żywoty świętych, których liturgiczne wspomnienie dziś przypada. Następnie kolejna audycja z cyklu Wędrówki po Podlasiu, przygotowana przez pana Lecha Pileckiego. O godzinie 18:00 rozpoczniemy wspólną modlitwę podczas akafistu do świętych Kosmy i Damiana. Zaraz po nabożeństwie o modlitwie uzdrowienia mówić będzie archimandryta Hiob. O godzinie 20:00 ponownie wysłuchamy dzisiejszego serwisu informacyjnego, a w ostatniej godzinie dzisiejszego programu audycja A kiedyś to było rozmowy o życiu i cerkwi przygotowana przez pana Jana Smyka. Gościem dzisiejszego odcinka będzie ojciec Jan Jaroszuk. I na zakończenie modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalszy plan dzisiejszego wtorkowego programu. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21:00.

Zapraszamy do wysłuchania czytań z Synaksarionu, czyli Żywotów Świętych. Są to opowieści o ludziach, którzy przez swoje życie, modlitwę i służbę Bogu stali się dla nas przykładem wiary, pokory i miłości. Każdy święty, którego wspominamy, niesie ze sobą szczególne świadectwo obecności Boga w świecie, a także pokazuje drogę duchowego wzrastania. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja Żywot Świętych Darmoleczących Kosmy i Damiana. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętych darmoleczących Kosmy i Damiana, którzy ucierpieli w Rzymie. Święci darmoleczący Kosma i Damian żyli w Rzymie około 284 roku zapanowania cesarza Karynusa. Byli braćmi według ciała, ale jeszcze bardziej połączyła ich wiara w Chrystusa i wspólne dążenia. W mrokach pogańskich błędów pobożnością i ascezą wskazywali jaśniejącą drogę do nieba, stając się na ziemi nosicielami Bożego miłosierdzia. Przejąwszy sztukę leczenia od pewnego poganina, znającego nauki Hipokratesa i Galena, bracia szczodrze rozdawali dobro, naśladując Zbawiciela ludzkich dusz i służąc cierpiącym ludziom. W ich rękach zioła i troska lekarska były raczej środkami wspomagającymi, gdyż uleczali oni choroby zarówno ludzi, jak i zwierząt. Przez zwrócenie się do imienia Jezusa Zbawiciela, uzdrowiciela dusz i ciał, który wziął na siebie nasze słabości i choroby. Kosma i Damian odmawiali brania zapłaty w pieniądzach i podarkach, a w zamian za uleczenie cielesnych chorób proponowali cierpiącym wiarę w Chrystusa, dającego nadzieję wiecznego zbawienia. Sława ich rozeszła się daleko poza granicę niewielkiej wsi koło Rzymu, gdzie mieszkali, i do świętych zewsząd szli ludzie, prosząc o ich modlitwy. Ci, którzy zostali już uzdrowieni, znowu przychodzili do nich, oświeceni wiarą i sławiący Boże miłosierdzie. Tego typu ludowy kult wywołał zawiść i nienawiść miejscowych, fanatycznych pogan, którzy udali się do Rzymu i donieśli na braci cesarzowi. Twierdzili, że sukces świętych zachwieje kult bożków, które strzegł cesarskiej władzy, a także oskarżyli ich o to, że wykorzystują magiczne zaklęcia, by szerzyć chrześcijańską wiarę. Zaniepokojony tymi słowami cesarz posłał żołnierzy po Kosmę i Damiana. Jednak mieszkańcy wsi na czas dowiedzieli się o tym i ukryli świętych w dalekiej grocie w górach. Tam bracia przebywali kilka dni, podtrzymując siły jedynie modlitwami i nieustannym sławieniem Boga. Żołnierze, nie znalazłszy świętych, bali się wracać do pałacu bez wykonanego rozkazu i dlatego schwytali prostych mieszkańców, mężczyzn i kobiety, zakuli ich w okowy i poprowadzili do Rzymu. Gdy święci dowiedzieli się o tym, postanowili, że inni nie powinni za nich cierpieć, a oni sami pozbawiać się tak upragnionej męczeńskiej sławy. Nie bacząc na łzy tych, którzy chcieli ich powstrzymać, ruszyli w ślad za pochwyconymi ludźmi. Szli cały dzień i całą noc, a gdy zobaczyli żołnierzy, zawołali do nich: my jesteśmy Kosma i Damian, po których zostaliście posłani. Wypuśćcie tych, których schwytaliście, zamiast nas, a nas prowadźcie, gdzie chcecie. Zdumieni żołnierze posłuchali ich i następnego dnia stanęli z chrześcijaninami przed cesarzem, opowiedziawszy o wszystkich zdarzeniach. Cesarz Karynus, siedzący na wysokim tronie i otoczony przez liczną świtę, kazał przyprowadzić świętych i zapytał: czy to wy odrzucacie bogów i tych, którzy oddają im cześć? Czy to wy uleczacie za pomocą czarów, przypisując to straconemu przestępcy, zwanemu Zbawicielem? Święci zdecydowanie i spokojnie odpowiedzieli: nie oszukujemy i nie uprawiamy czarów, cesarze, gdyż jest to sprawa diabelska. Uznajemy tego, którego ty nazywasz martwym Jezusem, za jedynego prawdziwego Boga, który przyszedł dobrowolnie cierpieć za nas i otrzymać za to życie wieczne przez zmartwychwstanie trzeciego dnia. Dlatego odrzuciliśmy kult fałszywych bogów i zniszczalnych rzeczy, poświęciwszy się żywemu Bogu. To właśnie Jego imieniem uleczamy wszystkie choroby i wypędzamy bezsilne biesy. Uleczamy za darmo, dlatego że wypełniamy słowa naszego boskiego nauczyciela,
który kazał nam za darmo rozdawać to, co sami za darmo otrzymaliśmy od Niego. To jest właśnie nasza nauka, chrześcijańskie uzdrawianie, które leczy i zbawia. Władca rozgniewał się i kazał im pod groźbą strasznych tortur podporządkować się starożytnej wierze Rzymian, zgodnie z którą wszystkie nauki i sztuki są dane ludziom przez bogów, a tym przez wielkiego Asklepiosa, dzięki woli którego mają miejsce wszystkie uzdrowienia. Na to święci odpowiedzieli, że gotowi są przecierpieć wszelkie męki za Chrystusa prawdziwego Boga, gdyż Pan nagradza za to prawdziwym szczęściem. Następnie sami poprosili, jak pod koniec uczty przynosi się gościom kubek pożegnalnego napoju, tak i Ty daj nam przed śmiercią za Zbawiciela choć trochę tych mąk, które On przecierpiał za nas. Święci lekarze uprzedzili Karynusa, że on, który nie chce pojąć, czym jest prawda, wkrótce

tym jedynym głosem wysławili chrześcijańskiego Boga. Sam cesarz ukorzył swoją pychę, zrzucił z siebie purpurowy płaszcz, rzucił go pod nogi świętym i zaczął ich błagać, aby wsławili się za nim. Chrześcijanie wyjaśnili, że to tylko wiara i wyznanie Boga Zbawiciela mogą go uleczyć. Wtedy cesarz zawołał: „Wierzę w Ciebie, Chryste Boże, uznaję, że Ty jesteś jedynym prawdziwym Bogiem”. Gdy tylko święci z modlitwą nałożyli na niego ręce, szyja władcy wyprostowała się, a uleczenie go umocniło w wierze wszystkich tam obecnych. Wkrótce po tym Karynus kazał zniszczyć wszystkie pogańskie świątynie i utworzyć miejsca kultu Chrystusa, wezwawszy do prawdziwej wiary wszystkich swoich poddanych, tak w Rzymie, jak i w całym cesarstwie. Następnie wezwał biskupa Feliksa i przygotował się do przyjęcia świętego chrztu. Święci jak zwykle odmówili przyjęcia zapłaty w złocie i innych bogactwach, które proponował cesarz. Powrócili do rodzinnej wsi, gdzie otoczono ich powszechnym szacunkiem. Tymczasem ich pogański nauczyciel pozazdrościł braciom sławy, gdyż dalej czynili liczne uzdrowienia i postanowił potajemnie ich zabić, ale przy tym okazywał im oznaki przyjaźni. Gdy nadszedł czas zbierania leczniczych ziół w znanych tylko jemu trudno dostępnych górskich miejscach, zaproponował Kosmie i Damianowi, żeby z nim poszli. Prostoduszni i szczerzy młodzi ludzie poszli za nim, jak niegdyś Izaak ze swoim ojcem na złożenie ofiary. Rozłączywszy ich i posławszy w różne miejsca, żeby zbierali zioła, przestępca lekarz zrzucił z wysokiej skały ciężki kamień na głowę jednego z braci, a następnie, kuszony przez biesy w gniewie, rzucił się na drugiego i zabił go kamieniami, połamawszy kości. Następnie wyrył ostrym nożem dół i zakopał w nim ciała świętych męczenników. Po powrocie do wsi powiedział, że bracia zostali na jakiś czas w samotności, żeby się pomodlić. Wkrótce mieszkańcom stało się bardzo ciężko bez pomocy świętych lekarzy i udali się w góry na ich poszukiwanie. Po drodze spotkali kilku mężów, którzy tylko co zostali uzdrowieni Bożą mocą z opętania przez biesy. Mieszkańcy kazali zaprowadzić się tam, gdzie miał miejsce cud. Dokładnie przeszukali miejsce i znaleźli pogrzebane ciała braci. Wierni pobożnie wydobyli szczątki świętych, przenieśli ze śpiewem dziękczynnych hymnów i pogrzebali w jednej mogile. Od tego czasu święci darmoleczący czynią liczne cuda. Jedni zostają uleczeni, gdy pokłonią się ich relikwiom, do drugich przychodzą w widzeniach, a trzecim wystarczy tylko wezwać ich imiona, żeby całkowicie zostać uzdrowionymi.

Przed chwilą wysłuchaliśmy żywotu świętych darmoleczących Kosmy i Damiana, których to liturgicznie dziś wspominamy. Obaj otrzymali od Boga talent leczenia ludzi. Wykorzystując go, uzdrawiali chorych, nie biorąc za to żadnych opłat. Mówili, że to siłą Chrystusa leczymy, uwierzcie w Niego, a będziecie zdrowi. W ten sposób nie tylko uzdrawiali ciała, ale także i dusze wielu pogan. Już po przerwie na naszej antenie audycja pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu.

0: Podlasie to region, który zachwyca o każdej porze roku. To miejsce z piękną przyrodą, bogatą historią i wyjątkową atmosferą. To także region, gdzie obok siebie od wieków żyją różne kultury i tradycje, a każdy zakątek ma swoją niepowtarzalną opowieść. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka audycji pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu.
1: Dziś zapraszam Państwa na wycieczkę do wsi Zajączki. Tylko około 30 km na południe od Białegostoku, na drodze z Juchnowca do Wojszek, położona jest wieś Zajączki. Znają ją geologowie z całej Polski, ale także i z nieco innego powodu. Doskonale wiedzą o niej wyznawcy obu religii dominujących na Podlasiu. A wszystko dlatego, że tuż obok tej wsi, w szczerym polu, około 250 metrów od asfaltowej drogi, leży olbrzymi granitowy głaz. Jego dobrze widoczna z drogi górna część, no takim swoim kształtem zbliżona do prostokąta, wystaje około 1,5 metra z ziemi i ma kilkunastometrowy obwód. Spod tego olbrzyma wyłania się przesypany ziemią jeszcze następny głaz, będący jakby jego platformą. Geologowie twierdzą, że jest to prawdopodobnie szczególny dar, który przed tysiącami lat sprezentował nam wędrujący ze Skandynawii przez nasz kraj topniejący czwartorzędowy lądolud. Zupełnie inny pogląd na ten i inne zalegające nasze ziemie głazy mają przesłania ludowych legend. Wynika z ich odczytywania informacja, że, proszę Państwa, te granitowe olbrzymy podczas ciemnych nocy porozrzucał diabeł, który niezbyt celnie ciskał nimi w istniejące lub budujące się albo kościoły, albo cerkwie, albo upuszczał je, gdy wczesnym rankiem zaczynały już we wsiach piać pierwsze kobuty. Nasz głaz w Zajączkach, pokryty sporą patyną mchów, po latach operowania po nim słońca i mrozów, jest nieco przyniszczony, ale wielu twierdzi, że na jego powierzchni widnieją odciśnięte ślady stóp Matki Bożej, która wraz z Dzieciątkiem Jezus stała na kamieniu, rozglądając się po tej najbliższej okolicy. Z tego powodu od lat jest on otoczony pewną czcią i wiarą w jego jakby nadprzyrodzone moce, co wzmacniają jeszcze radiesteci, którzy notują wokół głazu pokłady

0: dużej ilości energii. Ciekawa jest też i podobno przedwojenna historia rolnika, któremu kamień bardzo przeszkadzał w uprawianiu jego pola, no i zamierzał go pokruszyć i wykorzystać do budowy jakichś tam budynków w swoim gospodarstwie. Wywiercił więc w nim dobrze widoczne jeszcze dziś kilkanaście otworów, nasypał w te otwory sporą ilość prochu, po którego eksplozji glas ani drgnął, a podobno niefortunny górnik na zawsze stracił wzrok. A 300 metrów od tego kamienia, na skraju sosnowego lasu, istnieje niezbyt duża, ale także słynna, błękitna kaplica prawosławna pod wezwaniem kazańskiej ikony Matki Bożej. Została ona wzniesiona na pamiątkę objawień tam Najświętszej Maryi Panny pod postacią ikony, którą znaleziono na jednym z miejscowych drzew. Jak się okazuje, historia kaplicy i glazu są nierozerwalnie ze sobą połączone wierzeniami, no i oczywiście licznymi legendami. Otóż około 70 lat temu ten olbrzymi glas przy pomocy dźwigu i już takiej nowoczesnej koparki bezskutecznie próbowano przetransportować pod kaplicę. Ale proszę Państwa, także i to zamierzenie usunięcia go z prywatnego pola okazało się zupełnie nieudane. Glas jak leżał, tak i leży, nadal ściągając do siebie ciekawskich turystów, którzy przyjeżdżają tam w to miejsce, gdzie leży głaz i robią sobie zdjęcia.
1: Za nami nowość na naszej antenie, czyli audycja pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Kolejny odcinek już jutro o tej samej porze. A tymczasem na naszej antenie kolejne żywoty świętych. Będą to żywoty świętego Piotra Patrycjusza, a także świętego Leoncjusza z Radowców.

Dzisiaj cerkiew wspomina świętego Piotra Patrycjusza. Święty Piotr urodził się za czasów regencji cesarzowej Ireny, matki Konstantyna VI i pochodził ze szlacheckiej rodziny. Jego ojciec o imieniu Konstantyn był patrycjuszem i dowodził cesarską armią. Od dzieciństwa Piotr gorliwie się uczył jak pracowita pszczoła, gromadząc w duszy wszystko, co najlepsze z tego, co znajdował w filozofii i literaturze. Po zawarciu małżeństwa odziedziczył godność patrycjusza i otrzymał honorowy tytuł Domesticus Scholi, czyli dowodzącego pałacową gwardią cesarza. Później cesarz Nicefor I mianował go domestikiem Waregów, czyli dowódcą elitarnych wojsk i zabrał ze sobą na wyprawę przeciwko Bułgarom. Podczas krwawej bitwy z Hanem Krumem, w której padł cesarz, święty dostał się do niewoli wraz z 50 innymi przedstawicielami arystokracji i został wtrącony do więzienia na tortury. Nocą objawił mu się Jan Teolog, wyzwolił z więzów i przeniósł w granice Bizancjum. Po tym cudzie Piotr postanowił wyrzec się przemijających dóbr ziemskiego królestwa, uznawszy je za marność. Udał się na górę Olimp w Bitynii, gdzie przyjął święty wzór anielski. Żył w ascezie z uczniami świętego Janicjusza Wielkiego, w pokorze spędziwszy 34 lata na zdobywaniu świętych cnót. Po śmierci świętego Janicjusza powrócił do Konstantynopola i osiadł przy cerkwi ewandryjskiej, którą sam założył za Złotym Rogiem, aby kontynuować ascetyczne życie. Tam święty żył w maleńkiej celi, którą zbudował. Święty Piotr nosił włosiennicę, pod którą na gołym ciele miał splecioną ze słomy koszulę. Chodził boso w każdą pogodę. Wyniszczał ciało postem, czuwaniami i wszelkimi ograniczeniami, co zbliżało go do bezcielesnych aniołów. Asceta odszedł do Boga 1 lipca 854 roku i został pogrzebany w tej słomianej koszuli, którą nosił za życia. Od razu po śmierci świętego jego relikwie zaczęły uzdrawiać tych, którzy z wiarą oddawali im pokłon.

0: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
1: Z nami akafist do świętych Kosmy i Damiana. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. A już po przerwie o modlitwie uzdrowienia opowiadać będzie archimandryta Hiob.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Jak pycha jest źródłem wszelkiego zła, tak pokora początkiem wszelkiej cnoty.

0: Święci męczennicy lekarze Kosma i Damian przez całe swoje życie nieśli pomoc cierpiącym. Choć posiadali wiedzę lekarską, przede wszystkim ufali Bogu i wierzyli, że to Chrystus jest prawdziwym lekarzem duszy i ciała. Modlili się za chorych, a Pan obdarzał ich łaską uzdrawiania. Nigdy nie przyjmowali zapłaty za swoją posługę, powtarzając, że wszystko, co otrzymali, jest darem Bożym. Ich życie przypomina nam, że modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, który zna ludzkie cierpienie i nigdy nie pozostawia człowieka samego. Dlatego idąc za przykładem świętych Kosmy i Damiana, zapraszamy na wykład poświęcony modlitwie o uzdrowienie. Temat przybliży archimandryta Hiob z monasteru Subraskiego.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
2: Tematem jest modlitwa uzdrowienia albo modlitwa o uzdrowienie. A więc na początku chciałoby się powiedzieć troszkę o samej istocie chorób. Ponieważ jak mówimy uzdrowienie, to mamy na myśli, że dotyczy to człowieka, który jest chory, a nie zdrowy. Tak jak Chrystus powiedział, niezdrowi potrzebują lekarza, lecz chorzy. I czy ktokolwiek tak naprawdę jest zdrowy? Dlatego, że my postrzegamy choroby bardzo w zawężonym jakby obrazie. Czy kiedy mówimy, ktoś choruje, myślimy przede wszystkim o chorobach cielesnych, ewentualnie psychicznych, nerwowych. Natomiast jest to głębszy problem i on jest związany właśnie z naszą duszą, albowiem człowiek jest duchowo-cielesny. I tak choroby pojawiły się na tym świecie od samego początku, kiedy to pierwsi ludzie, nasi praojcowie, Adam i Ewa, zgrzeszyli, złamali przykazanie Boże i stali się inni niż byli stworzeni, poczuli, że umierają, poczuli, że są inni. I właśnie grzech jest złamaniem zakonu, to bezzakonie, mówi święty Jan Teolog w swoim pierwszym liście. Czyli grzech jest bezprawiem. Zakon zaś należy rozumieć jako normę ludzkiego bytu, normalny stan człowieka takim, jakim go stworzył Bóg. Czyli grzech uczynił człowieka nienormalnym, chorym. Natura pierwszych ludzi, Adama i Ewy, wskutek upadku została zniszczona, zdeformowana, rozbita, porażona przez grzech. I ten stan odziedziczyła cała ludzkość. Mówi o tym święty apostoł Paweł w swoim liście do Rzymian w 5 rozdziale i 12 werset. Przeto, jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, a więc i choroby, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Skutkami grzechu pierworodnego są właśnie choroby i wszelkie cierpienia, ból. Tego nie było na początku. Są również starzenie się, odczuwanie głodu, zmęczenia, i skłonność do grzechu i wszelkiego zła. I o tym mówi apostoł Paweł. W tym samym liście do Rzymian mówi o tak zwanej podwójnej naturze człowieka. On mówi tak: przyznaję, czynię to, czego nie chcę. Jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, ale tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, to już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. A więc widzimy, że apostoł Paweł w sobie zauważył to rozdwojenie, pragnienie spełniania woli Bożej, którą rozumiał, czuł, i to, że ciągnęło go w drugą stronę, tak jak każdego człowieka. Jest to skutek grzechu pierworodnego. A więc grzech jest to choroba duszy, ducha. Jeszcze metropolita Hilarion napisał taką książkę Misterium Wiary i też mówi o tym momencie grzechu. I mówi on, że do życia człowieka przez grzech przeniknęły choroby. Przyczyny wszelkich chorób według nauki cerkwi zakorzenione są w ogólnej grzeszności człowieka. Grzech przeniknął do jego jestestwa jak jakiś plugawiący go i trujący szatański jad. I jeżeli śmierć jest skutkiem grzechu, a tak mówi apostoł Jakub w swoim liście, grzech popełniony rodzi śmierć. To choroba znajduje się między grzechem i śmiercią. Najpierw jest grzech, potem choroba i na końcu śmierć. Symeon, nowy teolog, mówi: lekarze, którzy leczą ludzkie ciała, w żaden sposób nie mogą uleczyć podstawowej naturalnej choroby ciała, jego przemijania, starzenia, umierania. Starają się wszelkimi sposobami przywrócić ciału zdrowie, a ono niebawem poddaje się innej chorobie. Dlatego też zdaniem tego świętego ludzkiemu jestestwu niezbędny jest prawdziwy lekarz, zdolny uleczyć go od przemijania, od śmierci. Tym lekarzem jest Jezus Chrystus, który przyszedł, by wyleczyć człowieka i przywrócić mu pierwszy obraz, który miał. Zniszczyć grzech, przyczynę wszelkich chorób i cierpień i śmierci, i wprowadzić go na nowo do Królestwa Niebios. Jeśli chodzi o Stary Testament, ludzie chorowali duchowo i cieleśnie, ale duchowo nie mógł ich wyleczyć nikt. Nie było takiego człowieka, świętego, sprawiedliwego proroka, który mógłby uzdrowić naturę ludzką, który mógłby zniszczyć to ognisko zapalne, tą przyczynę wszelkich chorób, którym jest grzech. Jeśli mamy małą chorobę, to idziemy do lekarza, powiedzmy mówiąc dzisiaj, rodzinnego. Jeszcze mniejszą sami sobie. Jeśli się skaleczymy, sami zaleczymy swoją ranę. Zalejemy czymś. Jeśli mamy większą chorobę, idziemy do lekarza ogólnego. Jeśli mamy poważniejszą, do specjalisty. Jeśli choroba jest bardzo poważna, zbiera się konsylium i operują profesorowie. Ta choroba, na którą chorował człowiek przez cały Stary Testament, była na tyle silna, że żaden prorok, który miał dar uzdrawiania, mógł uzdrowić tylko ciało. Grzech oczywiście był wybaczany przez Boga. Cała Księga Lewicka mówi o tym, że kapłani przynosili ofiary przebłagalne za grzech narodu i Bóg im wybaczał. Bóg wybaczył dla Dawida, króla, jego ciężki grzech i dla innych. Uzdrawiał jego ciało, ale Dawid i inni, nawet sprawiedliwi Starego Testamentu, ze względu na swoją duchową chorobę i odłączenie od Boga, nie mogli wejść do raju po śmierci. Jak wiemy, wszystkie dusze schodziły do otchłani, by tam oczekiwać wielkiego wybawcy, zbawiciela, lekarza Chrystusa. I oczywiście, jeśli mówimy, że przyczyną chorób jest grzech, to główną terapią tych chorób jest pokajanie, czyli żal i przynoszenie swojego pokajania dla Boga, co już, jak mówię, miało miejsce i w Starym Testamencie. Powiem tylko krótko o przykładach uzdrowień niektórych i samych modlitw o uzdrowienie w Starym Testamencie. My mamy nawet jakby takie wzory. Mianowicie, kiedy Mojżesz przechodził przez pustynię ze swoim ludem, za jego niepokorność Bóg zesłał tam jadowite węże. Mówi się o tym w 4 Księdze Mojżeszowej, Księdze Liczb. I cóż tam się wydarzyło? Ludzi kąsał ten wąż i oni umierali. Ale Bóg polecił dla Mojżesza wykonać miedzianego węża i powiesić go. I każdy, kto patrzył z wiarą na tego węża, był uzdrowiony. Wąż był proobrazem ukrzyżowanego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Mamy też uzdrowienie przez proroka Eliasza chorych i nawet wskrzeszenie wdowy, syna wdowy z Sarepcie Sydonskiej. Mamy też przykład uzdrowienia przez proroka Elizeusza, trędowatego Naamana Syryjczyka, który przyszedł i prosił o uzdrowienie. Prorok, nawet Elizeusz, nie wyszedł do niego, a tylko polecił mu pójść do rzeki Jordan i tam 7 razy się zanurzyć. Chorobą jego była właśnie trąd. Na początku on się nawet rozgniewał na proroka, że nie chce go przyjąć, ale później zrozumiał, że jego wiara i modlitwa proroka uzdrowiła go od tej strasznej, nieuleczalnej choroby trądu. Również mamy taki ważny dla nas wzór też modlitwy o uzdrowienie króla judzkiego, króla Judei, Hezechiasza, czyli Jezekii po słowiańsku. Mówi się o niej w Księdze Izajasza w 38 rozdziale, gdzie mówi się o tym, że ten król za jakieś swoje przewinienia i grzechy też był doświadczony chorobą wrzodów. Wrzody go pokryły całe jego ciało, ale Izajasz modlił się za niego i on też modlił się, nawet leżąc na łóżku, odwrócony do ściany, wzywał i płakał do Boga o zmiłowanie. I tutaj mamy taką modlitwę jego, taki psalm Ezechiasza. On mówi tak: w połowę moich dni muszę odejść. Na resztę mych lat zostałem wezwany do bram krainy umarłych. Rzekłem, już nie ujrzę Pana, Pana w krainie żyjących. Już nie zobaczę człowieka między mieszkańcami ziemi. Wołałem o pomoc aż do rana, jak lew, tak miażdżył wszystkie moje kości. Panie, Ciebie wyczekuje moje serce. Pokrzep mojego ducha i uzdrów mnie, ożyw mnie. Zaprawdę, zbawienna była dla mnie gorycz, lecz Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Nie w krainie umarłych bowiem Cię wysławią. Nie chwali Ciebie śmierć, nie oczekują Twojej wierności ci, którzy zstępują do grobu. Żywy, tylko żywy wysławia Ciebie jak ja dzisiaj. Ojciec dzieciom ogłasza Twoją wierność. O Panie, wybaw nas, a będziemy grać na strunach przed domem Pana po wszystkie dni naszego życia. I rzekł Izajasz, niech wezmą plaster figowy i przyłożą go na wrzód, aby wyzdrowiał. I wyzdrowiał. To taka modlitwa i uzdrowienie cudowne tego króla właśnie Judei. Oczywiście mamy całą księgę Hioba, cierpiącego, który był doświadczony przez Boga klęskami, utratą dobytku i dzieci, a później był doświadczony też chorobą trądu. I też jego modlitwa była bardzo prosta i krótka, ale bardzo miła Bogu, albowiem on mówił tak: nagi się urodziłem i nagi wrócę do ziemi. Czy mam przyjąć tylko dobro od Boga, a złego mam nie przyjąć? I kiedy żona, która posłuchała szeptów szatana, powiedziała mu: przeklnij Boga i umrzesz. On powiedział: ty jesteś szalona. Jak mogę przekląć Boga, od którego dostałem tyle dobroci, tyle dobra? I nie zrobił tego, a więc został wierny. I oczywiście Bóg wyleczył go w swoim czasie i urodziły mu się dzieci i miał na nowo swoje bogactwa. Również Stary Testament, w psalmach szczególnie, psalmy to są też dla nas taką pomoc w modlitwie. One napełniają nasze nabożeństwa, ale też modlitwę domową. I tutaj przynajmniej można zacytować niektóre psalmy, które mówią o zdrowiu, uzdrowieniu, więc kiedy się śpiewają takie psalmy, to my i wychwalamy Boga i prosimy o uzdrowienie. I tak na przykład w psalmie 102, który śpiewamy jako pierwszy antyfon czy izobrazicielny na liturgii, tam też mamy takie słowa: On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. On ratuje od zguby życie Twoje. On wieńczy Cię łaską i litością. I to też jest... Znaczy, my wysławiamy Boga za to, ale i prosimy, by tak i z nami postępował, by był litościwy i dawał nam to zdrowie. Też w innych psalmach mamy podobne słowa. W psalmie 106 mamy werset, w którym mówi się: posłał słowo swoje, aby ich uleczyć i wyratować ich od zagłady. Niech wysławiają Pana za łaskę Jego i za cuda Jego dla synów ludzkich. A więc również i pochwała, i uwielbienie, i prośba o zmiłowanie. W psalmie 146 mamy również takie słowa: uzdrawia tych, których serce jest złamane, i zawiązuje ich rany. Także tutaj też mówi się o tym boskim działaniu, które leczy nas, nasze, przede wszystkim tu chodzi o, bardziej mówiono o ciele. Może niektórzy już, prorok Dawid był przenikliwym prorokiem, on widział głębiej, też widział te przyczyny, korzenie chorób w duszy, w swojej duszy. I dlatego w swoich psalmach też mówił: wybaw moją duszę, ulecz duszę moją, gdyż zgrzeszyłem przeciwko Tobie. Ten psalm 40. Panie, zmiłuj się nade mną. Te słowa weszły do nabożeństw. Mamy wielką doksologię, sławosłowie, gdzie mamy sława wysznich Bogu i tam jest. I też te słowa są ujęte. I zcieli duszu moją, jako sogrzeszych Ciebie. Też prosimy o uzdrowienie. To też jest słowa wzięte z tego psalmu. I tak by można wiele jeszcze przytaczać miejsc, w których mówi się o uzdrowieniach. Ale przybliżał się czas przyjścia wielkiego Zbawiciela, lekarza Chrystusa. I prorok Izajasz, jako starotestamentowy ewangelista, w swoich proroctwach mówi o tym, że ten czas się zbliża i choroby ludzkie będą wzięte przez jednego człowieka, Chrystusa. I tak w swoim 35 rozdziale mówi, co się stanie, gdy przyjdzie On, Chrystus, Syn Boży. Wtedy, mówi prorok, otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń i radośnie odezwie się język niemych, gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Czyli już mamy tą dobrą nowinę w Starym Testamencie o przyjściu Zbawiciela. Ponieważ nikt nie był w stanie uleczyć chorej duszy człowieka, unicestwić grzech, dlatego przyjście Mesjasza było kulminacją, było przełomem w dziejach rodzaju ludzkiego. I tutaj 53 rozdział Izajasza jest, można powiedzieć, podobnie do Ewangelii. Mówi bardzo wyraźnie o tym, co nastąpi i jak Chrystus zbawi nas i uratuje od grzechu, przekleństwa i śmierci. I w tym rozdziale, pozwolę sobie zacytować, wzgardzony był i opuszczony przez ludzi, mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na Niego, lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga i zbity i umęczony, lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został do naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Jazwami Jego my iscelilis, tak po słowiańsku brzmi ten werset. A więc widzimy, prorok Izajasz, jakby przed jego oczami była Golgota, jakby on widział to wszystko, co się będzie działo, jakie cierpienia przeżywa będzie nasz Zbawiciel za nas grzesznych. Oczywiście Ewangelie, kiedy mówimy o uzdrowieniach, Ewangelie bardzo dużo mówią o uzdrowieniach. Tu już jest Nowy Testament. Można kilka miejsc tutaj przytoczyć. To jest Ewangelia świętego Mateusza. I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w synagogach ich i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. Tutaj mamy też uzdrowienia, w których podkreślana jest to, jaka powinna być modlitwa i wewnętrzny stan tego, który prosi o uzdrowienie. Mamy to na przykładzie uzdrowienia sparaliżowanego w Kafarnaum, kiedy spuszczono go przez dach do stóp Chrystusa, ponieważ nie można było przejść drzwiami, tyle było ludzi słuchających naukę. I ci, co przynieśli, i sam chory, miał wielką wiarę i nadzieję na pomoc. I nie wątpił, ale był też bardzo słaby, sam nie mógł przyjść, więc przynieśli go przyjaciele. Tak ważne jest w chorobie mieć kogoś, kiedy ta choroba jest taka, że nie możemy sami dojść, czy do cerkwi, czy właśnie do lekarza, nawet ziemskiego. Ktoś nam pomaga, tak jak ci, którzy przynieśli tego chorego. To jest też przykład dla nas, którzy otaczają naszych bliskich chorych. I tutaj pierwsze, co uczynił Chrystus, powiedział: ufaj, Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. A więc też pokazał, że bezpośrednią przyczyną choroby były grzechy. I dopiero później nastąpiło uzdrowienie. Powiedział: wstań i chodź. I on poszedł, wziąwszy swoje łoże, swoją pościel. Uzdrowienie dwóch ślepców, kiedy zbliżał się Chrystus do Jerozolimy przez Jerycho. Na początku miasta był jeden ślepy, na końcu było dwóch ślepych, chociaż ewangeliści mówią różnie o tym. Dwóch szło za nim i krzyczało słowami, które dzisiaj my używamy jako modlitwę, modlitwę Jezusową. Zmiłuj się nad nami, Synu Dawida. My mówimy nie Synu Dawida, a Synu Boży. Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nad nami, czy nade mną grzesznym. A więc to jest też wzór modlitwy krótkiej, ale silnej, która przyniosła skutek. Chrystus usłuchał, chociaż oni długo szli i mówili, a z tłumu wszyscy im zabraniali. Mówili: zamilczcie, zamilczcie. I ci ludzie jakby sobą pokazywali tych naszych wrogów, demonów, którzy też nam mówią: przestań, nie módl się, to i tak nic nie da, za długo już, nic nie wskórałeś, Bóg cię nie słyszy i tak dalej. A Chrystus czeka, idzie, aż wypróbuje ich cierpliwość, ich wiarę, ich nadzieję i w końcu dotknął ich oczu. Ale wcześniej jeszcze też zapytał: czy wierzycie, że mogę to uczynić? A więc potrzebna jest ta wiara, żywa wiara. Oni mu odpowiedzieli: tak jest, Panie. I wtedy dotknął się ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niechaj się wam stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus przykazał im surowo, by nikomu o tym nie mówili. Również wiele innych jest miejsc, przede wszystkim o takiej modlitwie. O niej można powiedzieć, że to jest modlitwa bez słów. Modlitwa wewnętrzna, modlitwa, która wyraża się w krótkim wezwaniu, kiedy cały człowiek się modli, chociaż nikt nie słyszy. On nawet nie otwiera ust. Tak modlił się Mojżesz przed Morzem Czerwonym. Przyszli przed morze, morze jest, a z tyłu Faraon naciera. I cóż robić? Ludzie mówią: giniemy. Czy po to mieliśmy tu przyjść, żeby tu zginąć? Ale Mojżesz swą duszą, całym umysłem, wszystkim wzniósł się do Boga o pomoc, o ratunek. I był głos od Boga: co tak wołasz do mnie? Tak mocno wołasz do mnie. A on nic nie wołał, nikt nie słyszał nic. To była wewnętrzna, silna modlitwa. To jest też wzór modlitwy, która nie zależy od ilości słów, ale od wiary, od głębokiego przekonania, że Bóg nas usłyszy, że to niemożliwe, żeby nas nie słyszał, nawet zanim zaczniemy o cokolwiek prosić. I tutaj też ta, która miała krwotok, kobieta, która szła wśród ludu, wszyscy dotykali Chrystusa, cieśnili się, napychali, a ona po prostu, tak jak Mojżesz, pomyślała: on mnie uzdrowi, i wezwała. I bez słów podeszła, dotknęła tylko z kraju ubrania, szaty i od razu poczuła, że jest uzdrowiona. I Chrystus się odwrócił i zapytał: kto się mnie dotknął? Apostołowie oczywiście mówili mu: przecież wszyscy się dotykają. Kto może tutaj, mało kto się nie dotyka. A on: nie, dotknął się mnie ktoś. Ale jak? Z wiarą, nie prosto dotknął. Tak i my, jeśli dotykamy, całujemy ikony, czy cokolwiek święte bierzemy, wodę, jeśli bierzemy tylko mechanicznie, bez modlitwy, bez wiary, to jest takie dotykanie, które nie daje skutku uzdrowienia. Jeśli podchodzimy do świętości z wiarą, z takim właśnie wewnętrznym bólem i nadzieją, to wiarą, to oczywiście otrzymujemy tą pomoc, jak ta kobieta. I Bóg jej też powiedział: bądź zdrowa, wiara cię uzdrowiła, idź w pokoju. Cerkiew, którą założył Chrystus na ziemi, jest właśnie tym miejscem, gdzie Chrystus przynosi, jakby przyprowadza tych chorych. Tak jak ten Samarytanin, który znalazł na drodze zranionego przez zbójców człowieka. A więc ten człowiek to był obraz naszej duszy zranionej i ciała, choroby. I Chrystus jako dobry, miłosierny Samarytanin przychodzi, by wziąć tą duszę tego człowieka i przyprowadzić do tej gospody czy schroniska jakiegoś i tam polecić, by tam się nim zajęli, dając dwie monety, a potem mówi: przyjdę i wam wynagrodzę. I to jest ten obraz Chrystusa, lekarza i cerkwi Jego, w której leczymy się od chorób cielesnych i duchowych, a kapłani duchowni są tymi, którzy pomagają w tym leczeniu przez modlitwę, przez sakramenty. I właśnie modlitwa uzdrowienia cały czas brzmi w cerkwi. Właściwie wszystko, co czytamy, śpiewamy, uzdrawia. Sama modlitwa uzdrawia już jako taka. Śpiew uzdrawia. Gdzieś mówią o terapii muzycznej jakiejś, tak? Szum morza uspokaja. A co mówić? Śpiew hymnów, psalmów. On i uspokaja, i wycisza, i uzdrawia. Jeśli jeszcze się zastanawiamy nad sensem słów, które śpiewamy, czytamy. A więc tutaj mamy dużo tych modlitw uzdrawiających w cerkwi, szczególnie w czasie świętej liturgii, gdzie głównym lekarstwem nieśmiertelności, jak ich nazywają święci ojcowie, jest przyczastie, Eucharystia, ciało i krew Chrystusa. Ale zanim to nastąpi, mamy inne modlitwy, hymny, właśnie śpiewane psalmy, gdzie mówi się o darowaniu zdrowia przez Boga. Ale także może choć jedną czy dwie modlitwy, które czasami kapłan czy w czasie liturgii po przeczytaniu Ewangelii, czy jeszcze jedną z nich czyta przed na proskomidii, kiedy wyjmuje cząsteczki za żywych i umarłych, o chorych czyta takie modlitwy. Lekarzu dusz i ciał, z rozrzewnieniem skruszonym sercu przypadamy do Ciebie i wołamy: ulecz choroby, ulecz cierpienia dusz i ciał Twoich sług. I przebacz im jako miłosierny wszystkie grzechy dobrowolne i mimowolne oraz szybko podźwignij ich z łoża boleści. Modlimy się, wysłuchaj i zmiłuj się. I tak dalej. Jest tych kilka próśb, które mają też cel pomóc chorym, cierpiącym, aby Bóg wejrzał na nich i pomógł im, uzdrowił ich. Sakramenty również są źródłem uzdrowienia. My mamy przede wszystkim sakrament spowiedzi, pokajania, ponieważ w tym sakramencie wyznajemy grzechy swoje, które są przyczyną naszych chorób duchowych i cielesnych, ale również sakrament Eucharystii, kiedy przyjmujemy ciało i krew Chrystusa jako lekarstwo, które leczy wszystkie choroby, jak również sakrament chorych, jele oswieszczenia, który również jest ustanowiony w cerkwi dla uzdrowienia naszej duszy i ciała. I dlatego ta modlitwa uzdrowienia napełnia nasze nabożeństwa i święci ojcowie również i starcy mówią o tym, aby korzystać z tych środków, które daje cerkiew, aby one uzdrowiły nas, ale nie korzystać z tego, co daje ta niemedycyna tradycyjna. To jest dobre, bo Bóg dał lekarzy i lekarstwa, to jest dar Boży, ale jest jeszcze dziedzina medycyna niekonwencjonalna, a nawet ta, która ociera się o okultyzm, magię, szamaństwo, czyli korzystanie ze znachorów, szeptuch i tak dalej. To też jest niestety, a to dlatego, że nie myślimy o duszy, a tylko o uzdrowieniu ciała. A święci ojcowie zawsze mówią o uzdrowieniu ducha, a potem już ciała. Święty Paisiusz ze Świętej Góry Athos mówi, że prawdziwa modlitwa o zdrowie swoje czy też innych musi być połączona z ofiarą, z wyrzeczeniem się czegoś. Czy na przykład dzisiaj nie będę jadł jakichś bardzo smacznych pokarmów, które lubię, czy pił wina, czy będę coś jeszcze robił. I wtedy ten trud, post też pomaga w modlitwie. Post podkrzepia naszą modlitwę. Święty Ignacy Bręczaninow też mówi, że łoże choroby bywa miejscem poznania Boga i poznania samego siebie. Cierpienia ciała bywają przyczyną duchowego zdrowia i radości i pokajania. Święty starzec Józef Hezychasta, najbliższy nam według czasu XX wiek, on również modlił się o zdrowie i ułożył taką modlitwę. Ja, Boże, proszę Ciebie, uzdrów moją chorobę, aby mógł Cię błogosławić i chwalić. A jeśli Ty inaczej widzisz pożytek dla mojego zbawienia, mojej duszy, niech będzie Twoja wola. Bardzo krótka modlitwa i bardzo ważna. Starzec Efrem Aryzonski, też znamy go, on jest bliski nam również mówił, że na przykład onkologiczne choroby dane są nam, aby wejść do raju, ponieważ zrównają nas z męczennikami, jeśli z Bożą pomocą cierpliwie je do końca wytrzymamy i będziemy modlić się i łączyć się z Chrystusem w sakramencie Eucharystii. I na zakończenie chciałbym jeszcze raz powtórzyć krótko, co jest najważniejsze z tego, co mówiliśmy. Nie wszystko się udało powiedzieć, czyli uczestnicząc w uzdrawiających nas modlitwach i sakramentach Cerkwi Prawosławnej, musimy pamiętać o tym, że prawdziwe uzdrowienie człowieka nie polega na przywróceniu mu na pewien tylko czas fizycznego zdrowia, ale na przemianie duchowej, uzdrowieniu duszy i ciała, zmianie całego sposobu jego podejścia do choroby, cierpień i samej śmierci. Cel wszystkich modlitw i sakramentów to nie zdrowie jako takie, zdrowie fizyczne, to pomoc w zbawieniu i doprowadzeniu człowieka do wejścia w Królestwo Boże, by dostąpił udziału w radości, pokoju i świętości w Duchu Świętym. Napełniając się łaską Świętego Ducha w modlitwach i sakramentach, łącząc się z Chrystusem w sakramencie Eucharystii, powinniśmy zaakceptować, przyjąć nasze cierpienia, boleści jako dar wynikający z cierpień Chrystusowych, to jest Krzyża Chrystusowego. Cierpień, które przeobraziły się w zwycięstwo Chrystusa, zmartwychwstanie. Przez krzyż przyszła radość całemu światu. Krzyż choroby, kiedy niesiemy go z pokorą, bez narzekania, dziękując Bogu za ten dar, czyni nas uczestnikami cierpień Chrystusa. Zaś sama choroba staje się wówczas zbawiennym i uzdrawiającym lekarstwem przeciw śmierci duchowej. Świętej pamięci arcybiskup Jeremiasz, kiedy już zachorował na nowotwór, w cyklu swoich spotkań i rozmów pod tytułem Pewność wiary i odwaga, powiedział takie słowa i chcę, bo to jest bliski nam człowiek i hierarcha naszej cerkwi, niósł krzyż choroby. Pewnie nawet modliliśmy się wszyscy o jego zdrowie i sam on się modlił, ale podchodził do tego bardzo duchowo, bardzo pokornie. Mianowicie mówił, z jednej strony pojawia się smutek, są nawet pytania u człowieka chorego, taką ciężką chorobą. Czemu tak jest, że muszę cierpieć, odczuwać ból? Z drugiej strony pojawia się myśl, że wszyscy zostaliśmy zbawieni przez krzyż, przez cierpienia naszego Zbawiciela. Także wielu świętych przed śmiercią cierpiało. Wśród mnichów z Wałaamu było takie przekonanie, że jeśli mnich na 2 czy 3 lata przed śmiercią nie zachorował i nie cierpiał, to znaczy, że coś z nim było nie w porządku. Moje dotychczasowe życie, mówił Władyka Jeremiasz, doprowadziło mnie do tego momentu. Oczywiście było pewne rozgoryczenie, żal. Mam też silną świadomość, że wszyscy jesteśmy równi przed Bogiem. I jeśli coś się stało, to może być to następstwem naszego grzechu. Tak jest z pewnością. To się stało tak z korzyścią dla nas. On mówi o sobie, ale mówi dla nas, czy dla wszystkich. A wszystko o tym, dlaczego tak się dzieje, wie Bóg. Wszystko, co się z nami dzieje w życiu, odbywa się według woli Boga. To jest pewne. Takie były słowa właśnie niedługo przed jego odejściem z tej ziemi. I my, bracia i siostry, postarajmy się wykorzystać przede wszystkim uleczyć naszą duszę przez modlitwę i post. A jeśli dusza nasza będzie zdrowsza, będzie mocniejsza w wierze, nadziei i miłości do Boga, to i ciało nasze umocni się i kiedy będziemy prosić, to otrzymamy i cielesne uzdrowienie. A jeśli nie otrzymamy, to nauczmy się tak przenosić chorobę, jak przenosili ją ci właśnie ludzie, o których tu mówiliśmy. Z wiarą, nadzieją, pokorą, bez narzekania, bez buntu, ażeby ona przyniosła duchowe owoce i abyśmy przez ten krzyż nasz dotarli do Królestwa Niebios. Amen.
1: Radio Ortodoksja. pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
0: Za nami wykład archimandryty Hioba z Monasteru Supraskiego na temat modlitwy uzdrowienia. A już za kilka minut czeka nas audycja pana Jana Smyka, A kiedyś to było. Gościem dzisiejszego programu będzie ojciec Jan Jaroszuk.

0: Pytanie do duchownego.
1: Jakie jest podejście cerkwi do kary śmierci?
2: Odpowiada Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański.
3: Odpowiadając na to pytanie, trzeba zwrócić uwagę na kilka aspektów, bo wiele czynników wpływa na to, jak cerkiew postrzegała karę śmierci. Pierwszy aspekt to to, że tylko w kompetencji Boga leży to, komu On daje życie i kiedy jest moment naszego odejścia z tego świata. To Bóg decyduje o momencie odejścia z tego świata. To nie jest w naszej kompetencji, tylko w kompetencji Boga. Drugi aspekt, który jest brany pod uwagę. Chrześcijanie bardzo się bali, powiem tak, wymierzać komuś karę. Uważali, że po pierwsze, że to nie jest w ich kompetencji, ale nawet to, że sami byli zabijani. Chrześcijanie byli prześladowani i byli mordowani. A więc to jest drugi aspekt, który ustawiał chrześcijan przeciwko wymierzaniu jakiejkolwiek śmierci czy kary śmierci. Ale też trzeba wziąć pod uwagę inny aspekt. Bo często śmierć jest wymierzana, kara śmierci ma mieć pedagogiczne działanie. Ma strzec innych przed popełnianiem przestępstw, a więc grzechu. Więc kara śmierci ma ustrzegać innych przez grzechem. I tu można dać jako przykład taki epizod ze świętym Włodzimierzem. Kiedy książę Włodzimierz stał się już chrześcijaninem, powiedział, że w jego księstwie nie będzie kary śmierci. No jak on, chrześcijanin, może wymierzać karę śmierci? I zaczęły się mnożyć przestępstwa. I to sami biskupi przyszli do Włodzimierza, prosząc go o przywrócenie kary śmierci. Mówiąc o tym, że rozprzestrzenił się grzech i przestępstwa. I tu jakby jest wskazany na ten pedagogiczny charakter kary śmierci, która ma być ustrzeżeniem dla innych. Jeśli będziesz w ten sposób postępował, będziesz ukarany śmiercią. I taki też charakter miała kara śmierci w Starym Testamencie. W Starym Testamencie było wskazane wiele powodów, za które należało człowieka karać śmiercią. Bardzo dużo, ale też nie zawsze wymierzano tę karę. Miało przestrzegać przed popełnianiem tych grzechów. Obecnie w obliczu wielu pomyłek przy wymierzaniu kary, a mieliśmy nawet w Polsce nie tak dawno takie przykłady, kiedy ludzie byli osądzeni, nie popełniając przestępstwa. Kościoły są za odstąpieniem od stosowania kary śmierci. Podobnie również zapatruje się Cerkiew Prawosławna.

0: A kiedyś to było rozmowy o życiu i cerkwi, to cykl audycji radiowych z osobami, które tworzyły historię polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. W każdym odcinku programu zaproszeni goście opowiadają o swoich wspomnieniach związanych z pracą na rzecz cerkwi na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Program prowadzi pan Jan Smyk. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: Sława Jezusu Chrystu.
3: Sława na wieki Bogu.
2: Jestem dzisiaj u ojca mitrata Jana Jaroszuka, proboszcza parafii Michałowskiej. Tu jest cerkiew świętego Mikołaja Cudotwórcy.
4: Baciuszka, gdzieś jest druga taka parafia, jak tu w Michałowie, żeby taki widok na cerkiew był.
3: No, chyba nie ma. To nie. Jest oczywiście jedna cerkiew w Michałowie, która no, architekturą to jest podobna. Kiedyś była wystawa na Grabarce, to w Finlandii. Myślałem, że to, ale to akurat nie nasza Finlandia, ale wewnątrz to tylko chyba jedyna, która ma takie tą polichromię.
4: Dorodne lipy wokół.
3: A tutaj o, normalnie, nie wiem jak w tym roku, ale w tamtym roku to prawdziwki rosły tutaj, normalnie.
4: W tym zagajniku.
3: No tutaj o, to na
4: od drogi.
3: Drewniana,
4: śliczna cerkiew świętego Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie.
3: Ten jak był remont, to tam gdzie krzyż na dzwonicy, to ja tam byłem wysoko na rusztowaniu.
4: Ponad 30 metrów.
3: Tak, tak. A tutaj o, też jak było, zmienialiśmy blachę i krzyże, to tutaj replikę dachu przenieśli te krzyże, które były na cerkwi. I to tak, to moje. A też ogrodzenie, bo kiedyś tam co został płot, to jeszcze świętej pamięci ówczesny proboszcz, czyli potem metropolita Bazylii, sam ręcznie kuł ten, prawda, ogrodzenie.
4: To z jego czasów jeszcze, tak?
3: Tak, tak, tak. Tutaj jest wzór tej kaplicy na cmentarzu.
4: Ta, która jest w budowie.
3: W budowie już, prawda, i krzyże są, dzwon jeden jest, prawda, także no, stolarka. Jest. W taki projekt takim. I tutaj jak robiliśmy remont cerkwi w 1921 roku, to konserwacje przyjeżdżali, żeby zostawić te płytki na pamiątkę. Bo był, cała cerkiew była taka, takim, prawda, w kształcie i tak. A tutaj już zrobiliśmy, kiedy 4 miesiące służyliśmy w namiocie, to ja mówię, jak Mojżesz, kiedy szedł do ziemi obiecanej, w namiocie było, prawda, odprawiane. Tak samo i my tutaj, tu koparka stała tutaj, potem zrobiliśmy taki namiot z folii, żeby kurz nie szedł.
4: Ale płytki podłogowe w tym kształcie i w kolorze.
3: Tak, tak, bo tak było trzeba, żeby 4 kolory, takie jak mniej więcej ja szukaliśmy wszędzie, myślałem, że nie uda się, ale to aż z Portugalii. I akurat w projekcie było, że mogło być, bo tamte stare 25 na 25 cm, a te 30 na 30, ale też nie było, ale były 30 na 60. To potem cięliśmy na połowę cięciem wodnym i potem układaliśmy karo, tak jak to, wzór taki jak pozostało, jak było.
4: No i ojcze, te wspaniałe wasze polichromie profesora Dobrzeńskiego, słynącego i znanego z tego, że on specjalizował się w liternictwie.
3: Tak,
4: zresztą
3: tak.
4: Był szefem katedry na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w liternictwie. Tutaj można rozkoszować się jego dziełem.
3: To zawsze, kiedy dużo jest turystów, nawet pielgrzymów z Polski, nawet z zagranicy, to czasami zadają pytania, chodzi to o ornamenty, te wzory i tak dalej. No ja tłumaczę, że no, profesor Dobrzański na pewno ujął pewne motywy z pewnych regionów prawda, bo on był tam na południu i tak dalej, żeby, a tutaj jako mając na uwadze, że w środku deski, czyli szalówka, która, prawda, żeby to było to, zostało nałożone różne szlaczki, które, prawda, mają swoje też na pewno znaczenie, bo mam nadzieję, że ja tak tłumaczę, że część jakby białoruskie, polskie, ukraińskie i tak dalej, po to, że w całości można, jak to w takim, jak to ci, co odwiedzają, to zawsze, prawda, a tym bardziej, że polichromia została wpisana w rejestr zabytków w 2008 roku na nasz jubileusz. Jako, i między innymi w 2013 roku było ówczesne teraźniejszego burmistrza taka inicjatywa, żeby wszystkie parafie prawosławne katolickie przystąpili do wspólnego projektu w ramach funduszy norweskich i u nas miało być pełna konserwacja polichromii, odnowienie i wymiana podłogi z ogrzewaniem i jednocześnie wymiana stolarki okiennej z zachowaniem tych samych parametrów, no ale wniosek formalny przeszedł, dalej nie udało się, nie wiem, w przyszłości być może uda się przeprowadzić tą konserwację tej polichromii, ale to chyba już nie przy mnie.
4: Ta kolorystyka polichromii zapewne była źródłem natchnienia Leona Tarasiewicza do tego, kiedy tworzył herb województwa podlaskiego, tego żubra takiego różnokolorowego.
3: No ale jeszcze, jeszcze Leon Tarasiewicz nie był przy tym, prawda?
4: Tak, ale tak, ja mówię, że
3: ale tak, tak,
4: kiedy
3: tak
4: patrzył na to, to być może się
3: nie, bo na pewno, jeżeli ktoś, jakiś twórca jakichś projektów, czy malowideł, czy jakichś rysunków i tak dalej, no na czymś jest oparte. Może być swoja pewna wizja, pewne i tak dalej, ale w każdym razie zawsze jest jakby gdzieś naniesienie pewnych kontur, pewnych kolorów, pewnych wzorów odnoszących się do, prawda, danego regionu, żeby to połączyć. Oczywiście kto zna się na, prawda, to, bo laik, to trudno zrozumieć, czemu takie są, a nie inne wzory i tak dalej, a artysta, on ma już tak pewna wizja i on tak jak, tak. I tak samo w Michałowie, w naszej cerkwi, ono jest takie połączone w takiej kompozycji i daje w całości takie bogactwo, że nie unikalne, które.
4: Dziękuję również, ojcze, za wprowadzenie, no, a no, teraz przystąpimy do sedna naszej audycji, a kiedyś to było.
2: Ojcze Janie, 55 lat świeszczeństwa waszego.
3: Tak, budzę.
2: Dwie piątki.
3: Tak, tak. O.
2: Kapłan na dwie piątki.
3: Kapłan na piątki.
2: Szmat czasu.
3: No tak, to prawda, nawet nie wierzę, że akurat stolko lat, że prożył je i stolko jest świeszczeństwa i stolko lat w Michałowie, 43 lat.
2: Dużo. Hmm. Daj Boże następne, ale to jeszcze...
3: Tak, dobrze.
2: Porozmawiajmy o tym, jak do tego 55-letniego jubileuszu kapłaństwa doszło. Urodziliście się przy ślicznym miejscu, Wajków nad Bugiem. Toż tam blisko Niemirów, Mielnik, Serpelice, zaraz za Bugiem piękne plaże.
3: Tak, tak.
2: Jak to tam było?
3: To oczywiście, kiedy od samych najmniejszych lat, zawsze wspomnienia bardzo takie miłe i nawet jako moi rodzice opowiadali, ja jako najmłodszy z rodziny, to czasami nawet mówili, że przy drodze, gdzie zasypałem na kamieniu i tak dalej, potem tak i tak było, ta rocz... a oczywiście do cerkwi w Mielniku było 5 kilometrów, to od samych najmniejszych lat całą rodziną my uczęszczaliśmy, początkowo jeszcze wozili, potem jak już trochę podrastałem, to rowerem jeździłem, a z kolei znowu, jeszcze przebaczę się Eugeniuszu na umowie, taki moment był, kiedy byłem w cerkwi na liturgii w niedzielę, on zaprosił mnie do przysługiwania i moment ten, w piątej klasie byłem, w ten czas od razu, kiedy w tą niedzielę i z kolei już cały czas aż do momentu, kiedy poszedłem do seminarium. Prawie na każdą niedzielę byłem w cerkwi i też przysługiwałem. I razem z rodzicami uczęszczaliśmy na różne nabożeństwa, nie tylko w niedzielę, ale w inne święta, w inne. I nawet jak w Wielkim Poście, to czasami było, że dwa razy w ciągu dnia chodziliśmy do cerkwi na nabożeństwo poranne i wieczorne.
2: A ile kilometrów z Wajkowa do Mielnika?
3: To 5 kilometrów.
2: 5 kilometrów.
3: Pierwsza prawda było tam do Przedmieście, a potem już Mielnik. Ale to już tutaj, prawda, cała ta osada Mielnik. Kiedyś jeszcze takie wspomnienia, że odległość plebanii była do cerkwi może prawie kilometr. No a potem jeszcze też jak budowali plebanię, to ja pomagałem przy budowie tej plebanii jako czynem.
2: A proboszczem był
3: Niestieruk.
2: Taki historyczny Baciuszka, Eugeniusz.
3: Wcześniej to był
2: Naumow,
3: ojciec Eugenii Naumow, tak.
2: To przy waszej pamięci?
3: Tak,
2: jeszcze?
3: Przy mojej pamięci. I przysługiwałem przy nim. No i potem on, jak szedłem do seminarium, on opinię przedstawił, prawda.
2: Jaki to Baciuszka był wymagający?
3: Taki był raczej bardzo przyjazny. Zawsze rozmawiał, zawsze wspominał. Nawet teraz mamy ten kontakt z synem, profesorem Aleksandrem Naumowem. Mówię, to mój najlepszy druh.
2: Tak.
3: Zawsze wspomina. Bo on ten sam rocznik.
2: Wyrastaliście od dziecka.
3: Tak, było, że no, powiem szczerą prawdę, jakaby relacja moja nie była, to bardzo miłe wspomnienia mojego dzieciństwa, wychowania, bo oczywiście należy stwierdzić, że ja nie miałem możliwości uczestniczyć w religii, bo w Mielniku, w parafii, a szkoła podstawowa w Sutnie. Ale moi rodzice nauczyli tyle, że po dzień dzisiejszy to pozostało w takim moim sercu i nawet razem wspólnie w domu odmawialiśmy modlitwy poranne, wieczorne. Często mój tato był popieczycielem, to także te kontakty takie bardzo serdecznie. Po dzień dzisiejszy no, mam takie taką zadowolenie, że oczywiście te lata nie stracone, a na pewno wpłynęły na jakby mój los, moje kolejne życie, które no akurat, jako mówiąc o świeszczeństwie, że bo tak samo w rodzinie byli duchowni i nawet wujek był na Litwie, był świeszczennikiem, Nikołaj Krajedzicz, w tym jak to. Te uzdrowiska.
2: Druskienniki.
3: Druskienniki, tak, prawda. Pierwsze, kiedy byłem tam, prawda, i tak dalej. Moja siostra była w Wilnie matuszką, która wyszła za mąż za ojca Georgia Kierkowicza, który ojca był z Mielnika. I tam, prawda, miał parafię na Żwirynas, dzielnicy Wilna.
2: W samym Wajkowie szkoły nie było.
3: Nie było.
2: Bo tam samej podstawówki chodziliście, tak, ojcze, do Mielnika.
3: 3 kilometry do Sutna.
2: Do Sutna?
3: Do Sutna.
2: Aha. A tam była szkoła czteroklasowa czy siedmio?
3: Siedmioklasowa.
2: A ogólniak?
3: To już potem, kiedy w 63 roku po skończeniu szkoły podstawowej, oczywiście pisałem podanie, oczywiście zwracając się jeszcze, ojciec Eugenii Naumow wydał opinię. I tak od 63 roku, 4 lata w Warszawie, w seminarium. Tak samo ostatni rok nawet byłem starostą w seminarium.
2: Baciuszka, jak to jest, jak taki chłopak nowy, nie zupełnie taki wiejski chłopak, bo Mielnik to już jest nie taka wieś, to już jest miasteczko.
3: No to jest gród, prawda, Mielnik i Drohiczyn, to prawda.
2: Tak. Jak taki chłopak, który przyjeżdża ze wschodu, tam już na drugą stronę Bugu, zajeżdża do Wielkiej Warszawy, jak się czuje?
3: No ja mam nadzieję, że jak byłem no, ze wsi, ale akurat zaakceptowałem razem z kolegami i tak dalej. Nawet był taki moment, kiedy my spóźniliśmy się na egzamin, to ja potem już mnie też był egzamin i ustny, pisemny, no i zostałem przyjęty do seminarium. I także bardzo potem, zawsze kiedy my wracaliśmy na wakacje, na ferie, to zawsze było takie, było potem przekazywanie, opowiadanie. Oczywiście tato szczególnie mnie odwiedzał i interesował się, jak ja zachowuję się, jak ja uczę się i tak dalej.
2: Dyscyplina?
3: Dyscyplina. Nie, to była taka prawidłowo, dyscyplina mądra. Bardzo, a tym bardziej my naprawdę wszyscy, bo jako nas pięcioro był ja najmłodszy, to zawsze było błogosławieństwo i tak prawidłowo, jak powinno być w takim chrześcijańskim, prawosławnym domie.
2: No i w tym seminarium lat 3?
3: 4.
2: 4.
3: W 1963, a w 1967 roku było zakończenie.
2: 18 lat wam stuknęło wtedy, jak kończyliście
3: tak,
2: seminarium.
3: Już tam w seminarium nawet było wezwanie jak przedpoborowy. A potem no akurat nie dostałem się na studia do Akademii Chrześcijańską, która była w tym czasie siedziba w Chylicach. 4 lata doświadczałem, bo i czytałem, i śpiewałem w cerkwi. Byłem takim raczej aktywnym. To mnie bardzo dużo dało. Tam była taka Anna Michnowska, dyrygentką. To na śpiewki chodziłem i przejmowałem udział. I w związku z tym dużo dokształciłem się.
2: Ale jako cywil jeszcze.
3: Jako cywil, tak, tak.
2: A w której cerkwi?
3: W Mielniku, Rodzicielstwa Preświętej Bogorodzicy, Narodzenia Świętej Marii Panny.
2: To tak było do 71 roku.
3: Tak, do 1971 roku, kiedy Baciuszka Jankowski, który jest teraz w Lewkowie, on napisał do mnie list, aby zapoznać się no, z dziewczyną, która w Żuków, ona jeszcze w Kętrzynie. Ja oczywiście pojechałem i drugi raz, to było spotkanie, drugi raz pojechałem do Kętrzyna. No i akurat po rozmowach uzgodniliśmy, że pobierzemy się i tak 14 na Pokrowę 1971 roku był Urzędzie Stanu Cywilnego cywilny, a już na 17 października 1971 roku był ślub cerkiewny w Kośnej.
2: Piękna cerkiew.
3: Tak, tak, teraz prawda, tam remont po tej cerkwi zewnętrzny został dokonany wcześniej. No i także...
2: Ona ładnie położona, bo wysoką ma dzwonicę.
3: Tak, tak.
2: I kiedy tam ludzie, o szczególnie w takiej porze, kiedy są sianokosy, jak kosili wokół łąki, to widać było, jak tak. Ona tam błyszczy, jak królowa.
3: Tak, tak. A my też już jako na pierwszej parafii Irowlany, potem Nowy Dwór, to i nawet z Michałowa, to na Jefimie i Wsiechwalnej przejeżdżaliśmy na ten odpust, chociaż pod wezwaniem świętego Mikołaja, ale tam bardziej takie już dużo zbiera się ludzi i tak dalej.
2: Na Jefimku.
3: Tak, tak, na Jefimku.
2: Tak. Wspomnieliście o ojcu Jankowski.
3: A Jankowski, to on Leonid.
2: Leonid.
3: Leonid, tak.
2: Leonid.
3: On razem, my razem w 1963 roku poszliśmy do seminarium, on jako starszy, 43 rok urodzenia, a razem się uczyli, razem kończyli. No potem oczywiście jako starszy on wcześniej, chyba 2 lata tylko różnicy świeższeństwa, bo on wcześniej, kiedy była jego pierwsza parafia, była w Kośnej jako już proboszcza. No i tak, zbieg okoliczności, tak jak to można określić zawsze, niezbadane są wyroki boskie, nie spowiedzimy sądy Boże. Tak chyba ja tak uznaję, że chyba tak było Bogu ugodno tak wyrazić się w takim języku słowiańskim, że tak los, taki porządek akurat mojej drogi życiowej i potem jako już świeższenika został zrealizowany.
2: Bo w tymże samym roku, w 71 roku, w którym wzięliście ślub, rukopołożenie do stanu
3: było,
2: diakona.
3: Tak, było, że kiedy zgłosiłem się do władyki Nikanora, arcybiskupa białostockiego gdańskiego, no, po rozmowach wstępnych, no, akurat taka była potrzeba, pewne zmiany w Jurowlanach na parafii, no i władyka Nikanor powiedział, żeby pisz podanie o wyświęcenie, rukopołożenie, co oczywiście ja to spełniłem. No i akurat 31 października było rukopołożenie, wyświęcenie diakona. Tydzień czasu miałem praktyki w soborze świętego Mikołaja w Białymstoku i potem 7 listopada było wyświęcenie w Jireje presbitera. Także ja mówię zawsze na dzień rewolucji.
2: Było tak.
3: 8 listopada.
2: No była to, ojcze, jakby nie patrzeć, rewolucja, bo historia i waszego służenia i życiowa historia przyniosła się, mówią, kresy, no, tak, na wschodni pas Polski, bo zaczęliście probostwo w Jurowlanach.
3: W Jurowlanach, w parafii świętego Jerzego. I to ja też byłem początkowo delegowany do Samogródu, tam tydzień czasu też służyłem, a potem dekret do Jurowlan, gdzie na 4 grudnia na wwiedzenie, na wprowadzenie Najświętszej Maryi Panny do świątyni miała być moja pierwsza służba. I tutaj akurat ojciec Eugeniusz Konachowicz, który był już naznaczony do Jałówki na proboszcz, a ja z kolei już do Jurowlan. No oczywiście trzeba zaznaczyć zawsze, komu to opowiadam, to 2 lata żyliśmy, jeszcze nie było światła, prądu, no ale takie miłe wspomnienia. Ja często tłumaczę, że dla mnie to była taka szkoła życia, bo wszystko trzeba było, no, praktycznie samemu. A wiem, że jak odprawiałem nabożeństwo, czujnie liturgię, to początkowo w niedzielę to było utrenia, a potem liturgia, a wiadomo, 3 tylko wsie. I w Jurowlanach było tylko początkowo 5 rodzin prawosławnych. Nieduża wieś, ale jednak nawet taki był moment, to bardzo takie dla teraz młodych kapłanów, że nie było nawet, byli piewcze, ale w sumie jak na Irze Cherubimy, to ja każdienie, prawda czy nie, i okazam, i śpiewam Irze Cherubimy, bo takie było wyjście. I ja to podkreślam, że pomimo było tak, no to oczywiście i sprawy finansowe były trudne, ale to nigdy nie narzekałem, wręcz przeciwnie. Jeszcze raz potwierdzam, to dla mnie i nie tylko szkoła życia, że to jest taki hart, który, no, tak mam nadzieję, że też tak we mnie uczynił jakieś podejście takiego poważnego traktowania i służby, i życia duchowo-religijnego, i życia pasterskiego.
2: 5 lat tam służyliście.
3: Bez 2 miesięcy.
2: I przeszliście, dostaliście nominację do Nowego Dworu, niedaleko, znów na wschodzie.
3: Na Sokolszczyźnie, tak. Powiem szczerą prawdę, że no, była rozmowa z władyką Nikanorem, aby, o ile jest, byłaby możliwość, żeby inną parafię, no, bo wiadomo, już i córka urodziła się, Tatiana pierwsza, w 1973 roku. No i potem akurat taka była propozycja do Nowego Dworu, też na Sokolszczyźnie, też przy granicy, i w związku z tym, kiedy, no, wyraziłem zgodę, no, dostałem dekret i znowu w 1976 roku, znowu w październiku, otrzymałem dekret i przeniosłem się do Nowego Dworu, gdzie akurat znowu pewne obowiązki i służby i tak dalej, ale oczywiście tam było 2 plebanii i postanowiliśmy, po prostu wiernie podpowiadali, że 2 plebanie, ale trzeba nową budować, co z kolei udało się, tą świątynię, potem był remont cerkwi zewnętrznej i tak dalej. I w związku z tym, no, bardzo też po dzień dzisiejszy, tak jak spotykam się od czasu do czasu z wiernymi, to zawsze mówią, to nasz baciuszka. To, bo to takie było, nawet tak opowiem, przy okazji, mając na uwadze Nowy Dwór, to kiedy już znowu była propozycja do Michałowa, to kiedy już było pożegnanie, to byłem bardzo zdziwiony, że nie chwalą się, ale nawet i katoliczki przychodziły, całują w rękę, płaczą, że prawda, nie tak, bo tak żyliśmy się.
2: A ta parafia Nowy Dwór, to duża jest parafia?
3: To przy nas było ponad 400 dusz, tak, w sumie. W samym Nowym Dworze było 8 domów prawosławnych. W tej chwili, no nie wiem, czy jest, chyba ktoś jest, jakaś osoba, ale nazywali tak żartami nie Nowy Dwór, a Nowy Jork.
2: Dlaczego?
3: No bo wiele było w Stanach Zjednoczonych, nawet byli pewne rozliczenia, to w dolarach, to tak przyjęte zostało żartami.
2: I tam 7 lat służyliście?
3: Tam 7 lat, tak.
2: Po tych 7 latach ojciec Jan przechodzi do parafii, gdzie jest cerkiew świętego Mikołaja Cudotwórcy. Cerkiew z 5 kopułami.
3: Tak.
2: I z dzwonicą bardzo wysoką, bo ponad 30 metrów. No i w ogóle to jest inne miasto, to już miasto.
3: No miasto, bo w 2009 roku otrzymało prawo miejskie jako młode miasteczko.
2: No ale jak jeszcze przyszliście tutaj w 83 roku, tak. To jeszcze...
3: Nie, tak nie, jeszcze normalnie jako osada. Bo zawsze tutaj, jak wspominamy o Bołochronimie, sre nasze właściwie, to nawet i dalej, jak w Ekteniach, nie śmiało owiesić się, tylko ogradzie się. Zawsze to było wezwanie modlitewne.
2: No i wasza cerkiew tutaj, w której teraz i wtedy w 83 roku objął baciuszka probostwo, to szczyci się tym, że no jest to stara cerkiew, bo 1905, 1906 rok piszą, że początek. No ale nie tym się szczyci. Szczyci się tym, że tutaj jest polichromia wykonana przez artystę Adama Stalone Dobrzeńskiego.
3: Tak, tak. W latach 1954-55, kiedy ówczesnym proboszczem był ojciec Włodzimierz Dorożkiewicz, wieczny brat Władyki Metropolity Bazylego, i przy nim właśnie została ta dokonana polichromia, tak zwana tempera.
2: Ale to jest cerkiew też z historią. Tutaj proboszczem był od 40 do 46 roku metropolita Bazylii Dorożkiewicz.
3: Tak, tak. Jego pierwsza parafia była tutaj w Michałowie. Ale potem przy nim było to ogrodzenie i dużo z przekazu. W tym czasie no, trudna sytuacja międzywojenna, wojenna, to jednak no, trudno wszystko to opowiedzieć, jak się działo. Ale potem no, on był przeniesiony do Gródka, kiedy tam już też objął tą parafię i poczynając od budowy tej teraz takiej monumentalnej świątyni, która dzisiaj istnieje. A potem już z kolei inni proboszczowie tutaj obsługiwali.
2: Ja tak pytam, że tak powiem wstecz, dlatego że ojciec Jan od 83 roku jest tutaj proboszczem, to będzie 17 plus 26 to 30...
3: 43
2: lata.
3: Już w październiku 43 lata, jak proboszczuję, jak jestem proboszczem. I jako 12 proboszcz w historii parafii.
2: A jak was tutaj przywieźli z tego Nowego Dworu?
3: No, było tak, że początkowo jeszcze przyjeżdżałem z Nowego Dworu samochodem i mam takie małe wspomnienia po dzień dzisiejszy, że kiedy dosłownie w pierwszych dniach to był pogrzeb z Pieniek, ja przejechałem na Panichidę, a znowu pojechałem do Nowego Dworu, wróciłem znowu na drugi dzień, odprawiałem. A tutaj jeszcze akurat już był bywszy proboszcz Jarosław Tyczyno, który przeniesiony był w stan spoczynku, ale jednocześnie biskup Sawa jego uczynił rezydentem tej parafii. I jeszcze więcej jak rok czasu on przebywał. My mieszkaliśmy razem na plebanii, starej plebanii i tam oczywiście było tak, że dwie liturgie, jedną liturgię służył ojciec Jarosław, a drugą ja służyłem. I to było tak, trwało. No, potem byli takie różnego rodzaju też trudności, bo to zorganizowanie chóru, chociaż chór był taki czy inny, no ale potem jakoś wszystko to udało się, prawda, zjednoczyć i także bez problemu. A potem z kolei akurat takie jakby zalecenia Władyki Sawy, żeby albo tą plebanię starą dostosować na dwie rodziny, tam, albo nową budować. No i takie przy spotkaniach z Radą Parafialną taką decyzję podjęliśmy, żeby nową budować. I to akurat w 1984 roku były poczynania w sprawach już formalnych pozwolenia, a w 1985 roku, w sierpniu, 15 bodajże sierpnia, było wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę nowej plebanii, którą projekt architekt Jan Kabac, który projektował świątynię Świętego Ducha w Białymstoku.
2: Ojcze, u ojca Sosny wyczytałem, że będąc proboszczem w parafii, byliście też pełniącym obowiązki proboszcza w Juszkowym Grodzie.
3: Tak, miesiąc czasu, kiedy była zmiana, ja byłem PO, pełniący obowiązki proboszcza w Juszkowym Grodzie. No, a potem już była zmiana, że to nawet było przygotowanie do obchodu święta, bo pod wezwaniem Narodzenia Świętej Marii Panny miał być biskup Sawa na wizytację, no ale potem zmiana, przyszedł Andrzejuk Baciuszka, który jest w Stanach Zjednoczonych i ja już byłem zwolniony.
2: No a tu przez miesiąc, ale przez rok byliście proboszczem parafii w Topolanach.
3: To znaczy ja byłem 7 miesięcy pełniący obowiązkiem proboszcza w Topolanach ze względu na to, że no już świętej pamięci ojciec Piotr Miedwiediew jako, prawda, tutaj przy nim spaliła się plebania, tak zwane uderzenia pioruna kulistego. No i potem akurat taka zaistniała potrzeba budowy tej nowej plebanii w tym samym miejscu. No już jako mając praktykę, znowu jego ekscelencja biskup poruczył mnie, aby prowadzić tą dalej budowę. No oczywiście u nas budowa plebanii, tam budowa plebanii, to byłem na odpowiedź zajęty, że no akurat trzeba, i wiadomo, to można przedstawić, jakie to wymagania i trudności pozyskiwania mi funduszy i materiałów i tak dalej, to, no ale jak udało się, dziękować Bogu, że akurat tam częściowo przy mnie była budowana ta plebania w Topolanach. No i potem jeszcze nawet był mały remont zewnętrzny cerkwi w Topolanach przy mnie. No, co było możliwe, ja zawsze tłumaczę i sobie, i komuś mówię, żeby pokąd człowiek żyje, musi dać siebie miarę możliwości jak najwięcej dobrego, żeby lepiej budować, niżeli rujnować.
2: 43 lata tutaj w jednym miejscu, przy znacznej odpowiedzialności. Jak to, Michałowo, postrzegacie? Jak ono się zmieniało?
3: To tak, powiem szczerą prawdę, że jak przeszedłem tutaj, ja spotkałem się z jakby innym duchem, inną atmosferą wśród wiernych i tak dalej. Nie będę mówił w szczegółach, ale w każdym bądź razie charakterystycznie, powiem szczerą prawdę, nie różnica parafianowy dwór, a tutaj, prawda, bo no, byli niektóre takie też, prawda, że czasami do niektórych było trudno jakby sposób przejść i bo nieprzyzwyczajeni byli do różnych spraw inwestycyjnych i różnych spraw innych, no ale akurat mam nadzieję, że jakoś wspólnie już mając na uwadze tyle lat, że pokonywałem różnego rodzaju problemy, trudności, które no, spotykałem, już nie w detalach nie będę mówić, ale w każdym bądź razie cieszę się i jestem dumny, że udało się wiele, wiele dobrego w tej parafii zrealizować, nie tylko pod względem budowli, remontów, ale i też życia duchowego, religijnego, bo ja prowadziłem też Bractwo Młodzieży Prawosławnej. Dużo tak wspomnień jest po dzień dzisiejszy. Organizowaliśmy choinki, różnego rodzaju imprezy, co kiedyś no, nie było tego wcześniej. Być może wcześniej, nie wiem, ale wiele, wiele lat nie było tego wszystkiego, ale no, akurat wspólnie z wiernymi, dobrymi oczywiście, tymi, którzy nie przeciwstawiali się, prowadziliśmy właśnie te różne rodzaje inwestycje i oczywiście organizowane były różne pielgrzymki do różnych miejsc, i nawet i za granicę. I także do dzisiaj to, na te lata to trudno wszystko tak w skrócie przedstawić, jak tak dalej, ale no, dziękuję Bogu Wszechmogącemu za to, że w jaki sposób, tak jak już metropolita, żeniszy metropolita Sawa mówił, że ciebie zbawiło, że ty jesteś cierpliwy, prawda, i pokorny. Także.
5: I za to w 1999 roku ojciec został nagrodzony mitrą.
3: Tak, także tak już, prawda. A jeszcze wcześniej byłem początkowo byłem zastępcą dziekana Okręgu Grodeckiego, a potem jak już ojciec Grzegorz Szyryski wyjechał do Stanów Zjednoczonych, no to akurat powierzono mnie rolę dziekana Okręgu Grodeckiego.
5: Duży to jest dziekanat?
3: No, 8 parafii razem z Michałowem.
5: A życiowym mottem, jak odnotowała Anna Radziukiewicz, ojca Jana Jaroszuka, jest wzorem bądź dla wiernych w mowie, obejściu, miłości, w wierze i czystości.
3: Tak, no tak bogato powiedziane jest oczywiście, ale powiem znowu wracając się do dzieciństwa, zawdzięczam moim rodzicom. Oni mnie w tym przypadku jako najmłodszego wychowali, bo takie było zawsze, nasza mama mówiła, że dzieci szanujcie ludzi, ludzie będą was szanować. Brzydkich słów nie używajcie. Zawsze bądźcie, uważajcie, starszych szanujcie i tak dalej. To była taka codzienność, prawda, tego takiego moralnego wychowania i to oczywiście zostało zaszczepione w moim sercu i czasami, no, kiedy spotykam się trochę z innymi jakby formami tego życia, które, prawda, to nie mogę zrozumieć, nie mogę tego przeboleć. Dlaczego, kiedy jak jest możliwość, prawda, czynienia dobra dla drugiego człowieka i tak dalej. Nawet tu przy okazji powiem, że no, już pamiętam ile to lat, został o mnie film i tam takie zatytułowanie widzi w drugim człowieku przyjaciela. I to charakterystyczne jest, że i chyba mam nadzieję, tak powinno być, że to, co otrzymaliśmy, te pierwsze wychowanie, edukację w rodzinnym domu, ono procentuje i przetwarza się na życie religijno-moralne i parafialne i tak dalej. Oczywiście moje usposobienie zawsze takie raczej takie wesołe i tam, prawda, i przekazuję to i także nigdy nie narzekałem, nigdy nie byłem, prawda, ale takim, żeby coś jest jak jest, tak, prawda, i zawsze słowo Bogu za skorpię, za radość.
5: Tak. No ojcze, tak nigdy nie pytam o to, o życie takie bardziej prywatne, ale Bóg obdarzył was trójką tak, dziewczyn,
3: tak.
5: Krótko dziewczyn. Tak. Jedna z nich jest matuszką, no a tak. Dwie artystki.
3: No akurat trochę może przejęte w takim, prawda, że ja też jako jeszcze będę w szkole podstawowej, potem dalej kontynuuję w seminarium i tak dalej, już nie będę opowiadał, charakterystykę, jak prawda. Ja też takie coś, uzdolnienia takie artystyczne, prawda, że to nawet jest jako, wracają się, i chociaż jeszcze w Nowym Dworze, ale tutaj w Michałowie, kiedy organizowaliśmy choinki w różny sposób, przedstawienia i tak dalej, to ja nawet układałem sam wiersze, inscenizacje, sam, prawda, różnego rodzaju, tak, tutaj nawet tak charakterystyczne jest, kiedy nie było, może kiedyś było, nie wiem, ale już przy mnie znowu ten kolędowanie z gwiazdą, to ja 3 gwiazdy zrobiłem i chodziliśmy, kolędowaliśmy, tak, sam, prawda, nawet tutaj mnie mówili, że jak przychodzi Boże Narodzenie, to ja lepię gwiazdę i tak dalej, prawda. Ta szopkę taką zrobiłem, też pożyczali niektórzy do kolędowania i też tak, tak, że jakieś tego nie było, no takie przyjemnie, że no już teraz to akurat no, inni częściowo zastępują. A tutaj jeszcze był projekt kaplicy na cmentarzu. No i akurat w 2024, 15 grudnia, było wmurowanie kamienia węgielnego, który przewodniczył Władyka Jakub. I w tamtym roku udało się postawić kaplicę już z kupołami, uwieńczone były krzyżami. I teraz znowu ciąg dalszy, staramy się, żeby kontynuować. Jest taka moja myśl, życzenie, żeby może koniec października lub początek listopada, jeżeli no, wierzę, że może się uda wszelkimi siłami, żeby doszło do już poświęcenia pod wezwaniem usieknowienia głowy Jana Precieczy, ta kaplica. A w tym roku znowu też zostałem odznaczony przez Sobór Biskupów drugim krzyżem z ozdobami. Prawo noszenia drugiego krzyża z ozdobami.
5: Gratuluję. Dziękuję, Ojcze, że znaleźliście czas, żeby porozmawiać ze mną. Daj Boże następnych wielu lat w życiu kapłańskim i niech Pan Bóg Was zdrowiem obdarza. Ojciec,
3: dziękuję bardzo.
5: Ojciec Jan Jaroszuk, mitrat, proboszcz parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Michałowie, był moim rozmówcą, a za uwagę słuchaczom audycji, a kiedyś to było, dziękuję, Jan Smyk. Sława Jezusu Chrystusowi.
3: Sława na wieki. Spasie Gospodzie za to, że mogłem trochę wypowiedzieć się o historii swojego życia i o parafii w Michałowie.
1: Radio Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.

Za nami audycja pana Jana Smyka, a kiedyś to było rozmowy o życiu i cerkwi. Gościem dzisiejszego odcinka był ojciec Jan Jaroszuk. A tymczasem na naszych zegarach zbliża się godzina 21, co oznacza, że nasz czas antenowy się już kończy. Po przerwie zakończenie audycji i modlitwy wieczorne.